przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój.

0: Ta piosenka zespołu Zakop Power nosi tytuł Tak ma być. Nieprzypadkowo gramy, nieprzypadkowo, gdyż jest piątek i tak ma być. Nam się to podoba bardzo od samego rana. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już szósta. A zatem zapraszamy Was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy, ale cały proces może potrwać. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Nie będzie finału w Rzymie. Iga Świątek przegrała ze Świtoliną. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowanym grupą przestępczą. W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara, wspomina krytyk filmowy Jakub Majmurek.
5: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
4: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Iga na kort wróci w Paryżu. Wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Wyjeżdżamy na ulicę Łodzi, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja o poranku. Teraz nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno trochę więcej aut zacznie się pojawiać na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Konstantynowskiej, czy na Włókniarzy albo Zgierskiej. Więcej aut może być też na Pabianickiej i Żgowskiej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Kolejny pochmurny poranek zapowiada się w Łodzi i cały dzień zresztą będzie nam upływał pod znakiem chmur. Możliwe będą też opady od 9 mniej więcej do 16, więc parasol może się przydać. Na termometrach od rana zobaczymy 9 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 17. Wiatr może mieć silniejsze porywy, zwłaszcza po południu, a ciśnienie będzie nieznacznie poniżej normy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 będziemy świętować dzień dojazdu rowerem do pracy. To znaczy, kto będzie, to będzie. My już dotarliśmy do pracy metodą teleportacji.
3: No i także po 6, jak wygram w Totka, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki właśnie zapytamy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po 6 gramy Rockset.

0: legendy budzinowego poranku, Tina Turner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 6. No i nastał nam dzień dzisiejszy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 15 dzień maja i sprawdzamy, co tam mamy ciekawego w kalendarzu.
1: Światowy Dzień Pończoch dzisiaj, a także Dzień Dojazdu Rowerem do pracy oraz Święto Polskiej Muzyki.
2: No i jak wiadomo, obecnie najcenniejszym dziełem muzycznym jest Alicja Szemplińska, która jutro powalczy o zwycięstwo na Eurowizji.
0: Tak, będziemy trzymać. A w Radiu Złote Przeboje za chwilę apel poranny, liczymy na was. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Trzymamy kciuki, żeby udało się wam wstać i zadzwonić do nas. Dajcie znać, jak się macie w piątkowy poranek, a my wam zagramy Barry'ego White'a. No, przy takiej muzyce to można się poderwać z łóżka, prawda? 11 po 6.

0: się tyle o kłopotach i perturbacjach w składzie T-Labu, ale jak zobaczyliśmy nazwę ich koncertu, to chyba już wszystko w porządku, bo koncerty będą się odbywać pod hasłem Alright. Alright. T-Lab, Warszawa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Very nice. A za chwilę u nas artystka, która karierę zaczynała jako autorka hitów Tiny Turner, no a potem postawiła na karierę solową, która zresztą też okazała się olbrzymim sukcesem, no bo wokalistka sprzedała 75 milionów płyt. O kim mowa, przekonacie się za chwilę, zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: TPOPL. TPOPL.
3: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.

0: przyjemne dźwięki od Classic z nowego w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30 na zegarach, a my osobowość poniedziałkową przełączamy w tryb piątkowy i sprawdzamy, czy już nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Adam. Mamy, proszę Państwa, mamy. No właśnie, proszę Państwa, mamy piąteczek. Jest weekend. O, właśnie tak, proszę Państwa. Serdecznie Was pozdrawiam z gorącego dworca Poznaniu. Życzę Wam miłego dnia. Juhu!
2: Juhu! No było słychać, że pociąg to odjechał już w kierunku piątku. 2244 i 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na Apple, a my gramy już teraz Wilki i Urkę, no i budzimy piątek. Dokładnie 30 minut pozostało do 7:00.

0: Tove L'Amore, to Cher w radiu Złote Przeboje. No wszyscy wiemy, że to wspaniała wokalistka z niezliczoną ilością przebojów, ale kto pamięta, że Cher ma także na swoim koncie Oscara, a otrzymała go za rolę w filmie Wpływ Księżyca w 87 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek was witamy. Jutro finał Eurowizji w Wiedniu i z tej okazji zagramy wam za chwilę kawałek Wiedeńczyka o pseudonimie Falco, który zaśpiewa Vienna Calling, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi dojazdowe do pracy.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Złote przeboje w drodze.
5: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nie lepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana. Podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy pomysł na temat. Dzisiaj puścimy wodze w fantazji, jak wygram na loterii i sypnie groszem i zostanę milionerem. To nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. I o te znaki właśnie chcemy zapytać, Iwona.
2: Ja na przykład zamiast raz na 4 lata, to jeździłabym 4 razy w roku na wakacje.
1: O, dobra. Ja bym się na przykład nie ograniczał i na przykład kroił mortadele 3 razy grubiej. Żeby...
2: No,
1: no, od razu, to jest znak. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Po czym można by było poznać u was, że zostaliście milionerami? 22 4 4 3 0 to jest numer telefonu do nas. Można też mailowo skrobnąć poranek@złoteprzeboje.pl.
3: No i oczywiście za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu Radia Złote Przeboje. No to jeszcze raz, numer telefonu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Latem 1996 roku Macarena zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów na całym świecie, zaczynając od amerykańskiego Billboardu, kończąc na liście Bombay Mumbai w Indiach. Cały świat tańczył Macarenę. Dzisiaj można poznać ludzi w średnim wieku, jak im się zagra kawałek Macareny, to im się uruchamia pamięć mięśniowa. Za 4 minuty 7, a teraz zmieniamy szybko temat. Co tam u Trumpa?
1: No, prezydent USA ma powody do radości, ma, bo kolejny obiekt został nazwany jego imieniem.
0: Dlaczego nie?
1: To co to takiego? Co to za obiekt? No, posłuchajcie wiadomości o 7:00. Zapraszam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku. A teraz?
7: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
12: Piątek, 15 maja, na zegarach punktualnie 7. Czas na tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Nie przybliża nas to do pokoju, mówi prezydent Ukrainy po ostatnim zmasowanym ataku Rosjan. Noc muzeów w ten weekend w Krakowie, atrakcje już dziś. Kolejny obiekt nazwany imieniem Trumpa, tym razem lotnisko. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają do pokoju. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
13: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach odbędzie się w ten weekend, a w Krakowie już dziś odbędzie się pod hasłem Muzea Łączą.
16: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
13: Mówi dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Miga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstę. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Kasper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego. Też aut przybywa.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Chmury dominują od samego rana na niebie w Łodzi i wygląda na to, że na słońce nie mamy dzisiaj większych szans. Synoptycy prognozują też możliwe opady deszczu, przelotne od 9 do 16, więc parasol może się przydać. Na termometrach mamy 9 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 17, ale odczuwalna nie przekroczy dzisiaj 12. To za sprawą wiatru, który będzie miał zdecydowanie silniejsze porywy po południu.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej powiemy wam, jak dzisiaj dostać od Beaty Kozidrak radioodbiornik i zdjęcie z autografu.
3: Wow, po siódmej też pobawimy się w Google Mogle. Będzie to zabawa radiowa i jednocześnie interaktywna, czyli każdy będzie mógł dołączyć. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy właśnie w piątkowy poranek. Michael Jackson, 5 po siódmej.

0: Quincy Jones, jego I Know Corrida budzą nas w piątkowy poranek, 11 minut po godzinie 7. A czy wiecie i czy pamiętacie, że w ubiegłym tygodniu już dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak. I codziennie po południu ma dla słuchaczy zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi, najbardziej pamiętnymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik, a także zdjęcie Beaty z autografem. A odbywa się właśnie tak.
2: Zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
3: Oczywiście chodziło o rano.
2: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Fajni jesteśmy.
0: Dziękujemy. A jak wygląda to radio, jak wyglądają nagrody, możecie zobaczyć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie. Zapraszamy. Jeśli chcielibyście o nie zagrać, to dzisiaj po południu polecamy uważnie słuchać. Oczywiście zapraszamy, a teraz będzie występować u nas o poranku Natalia Kowulska. Piątkowy poranek, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: złote przeboje na dzień dobry. Zespół Modern Talking, czyli Thomas Anders i Dieter Bohlen. Anders i Bohlen są jak bracia Gallagher, jak siostry Pawłowicz, jak Kargul i Pawla, krótko mówiąc poróżnieni, a że są już w wieku 60 plus i 70 plus, to już nie pamiętają, o co poszło.
1: Za chwilę natomiast na naszej antenie pojawią się gwiazdy światowego formatu, czyli Depeche Mode, a później także Andrzej Piaseczny. No ale zaprosimy Was także na nasz copiątkowy cykl Gogle Mogle, więc naładujcie swoje telefony.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
3: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
14: Reklama.

0: Mogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek, zapraszamy was do zabawy, do której każdy może dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład, dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić, gdy. I teraz, zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje telefon albo inny internet, laptopa i rozgrzewa swoje Mogle Mogle.
2: No i dzisiaj wylosowało nam się takie coś, życie to. No i teraz każdy z nas po kolei. Słuchacze też wpisujemy w Google życie to.
1: Wpisujemy, no.
2: No i czytamy, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Mhm. Życie to nie teatr. No.
1: Życie, uwaga dalej, życie to bal maskowy.
2: Życie to krótki sen.
3: No, tradycyjnie, życie to nie bajka.
1: W polskiej wersji to nawet brzmi, życie to nie je bajka. A na koniec zostawiliśmy to, co wyskakuje najczęściej. Życie to są chwile. To jest cytat z Konfucjusza.
4: Życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle.
0: Mogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Isabelle Genevieve Marie Angal, znana jako France Gall, niezwykłej urody francuska, która swego czasu wygrała Eurowizję. To ją usłyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos Eurowizji, to już jutro wielki finał. My kibicujemy oczywiście naszej nadwiślańskiej Alicia Keys.
1: No i oczywiście wygra jutro po raz pierwszy w historii Polski. Radio Złote Przeboje serwuje wam największe przeboje lat 80. i 90. Z 80. Jam, z 90. Adamski i Seal, taki duet. No i sprawdzimy także, jak o tej porze jedzie się do pracy.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie, a warto?
16: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
22: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: Travisto Fast i Travisto.
22: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
23: Poranne godziny szczytu dają się już mocno we znaki. W Łodzi ciężko jedzie się przez Tymienieckiego, Przybyszewskiego czy Kilińskiego. Utknąć można też na Wólczańskiej Politechniki czy w okolicach Kościuszki. Nielepiej sytuacja wygląda na Zielonej, Struga, Łąkowej i Żeromskiego. Utknąć można też na Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj o poranku puszczamy wodze fantazji, bo jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. No i o te znaki właśnie pytamy, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Gdybym ja wygrał jakąś dużą kwotę, takim znakiem by było to, że latałbym Air Force One.
3: Byłoby po tym wiadomo, żebym z trzech odbiorników bym słuchała Radio Złote Przeboje.
4: A jak ja bym wygrał hajsik i bym był bogaty, to bym sobie kupił taki samochód, co miałby swojego kierowcę.
5: Jak wygram na loterii, to dla niepoznaki wezmę kredyt.
6: Kupiłbym kilogram czereśni i nie połykał pestek.
7: Nie, no to już fanaberia. To jeszcze mamy maila, uwaga.
8: Jak wygram na loterii, to wyślę znajomym screeny z zakupów w sklepie internetowym, gdzie produkty będą posortowane od najdroższych. Pozdrawiam, a to, Jarek.
7: A to złośnik ten Jarek. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4 i 3-0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą na bogato kawę naszego porannego programu. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: nieprzyjemnie zaczyna się piątek przy takich dźwiękach jak ten Whitney Houston, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jak się okazuje, noc muzeów i finał Eurowizji to są nie jedyne atrakcje, jakie nam się rzekują na ten weekend, niestety.
1: Nie, bo niż genueński nadciąga nad Polskę. No i w ten weekend możliwe są nawet podtopienia.
0: Nawet.
1: Posłuchajcie ku przestrodze najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Reklama.
13: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
14: Niż genueński nadciąga nad Polskę, w weekend możliwe podtopienia. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany po aferze z koncertem techno. Materiał, który pozyskuje wodę z powietrza. Nowa technologia z USA. W weekend możliwe będą lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, a to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
14: Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który zorganizowano w miniony weekend na dziedzińcu pałacu. Postępowanie prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji koncertu. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad połowę, a liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
16: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej.
14: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Naukowcy z amerykańskiego University of Iowa opracowali materiał, który potrafi wyciągać wodę prosto z powietrza. Wystarczy światło słoneczne, by specjalna struktura tworzyła mikroskopijne przestrzenie wychwytujące i magazynujące cząsteczki wody. Badacze liczą, że technologia pomoże regionom dotkniętym suszą i niedoborem wody. Według ONZ do połowy wieku problem ten może dotknąć nawet 5 miliardów ludzi.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
17: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno. Ciężko jedzie się przez zachodnią, wschodnią Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej.

0: właściciel salonu Giri, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: Około 11 stopni zobaczymy już na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 17, ale odczuwalna nie zajdzie tak wysoko i nie przekroczy 12-13 stopni. Na niebie cały czas dominują chmury, a już od 9 synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, które mają potrwać mniej więcej do 16. Ciśnienie też będzie dzisiaj nieznacznie poniżej normy, a wiatr momentami będzie miał silniejsze porywy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Za te znaki po ósmej wyślemy wam złotą na bogato kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
4: No i po ósmej też temat piątkowy, czyli urwany film. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Słodkiego, miłego życia już teraz życzy nam grupa Kombi. 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A teraz coś, czego nie polecamy, odradzamy, ostrzegamy, ale też coś, co jednocześnie jest ludzkie, a nic, co ludzkie, nie jest nam obce, zwłaszcza w piątek.
1: Zaniki pamięci po alkoholu. Zwane palimpsestami, czyli tak zwany urwany film, są wywoływane przez toksyczne działanie alkoholu na mózg. W szczególności przez blokowanie transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej w hipokampie.
2: Dziękujemy za tę szczegółową definicję. Proszę. Także pamiętaj, wszystko co robisz po alkoholu, to nie jesteś ty. To jest AI, czyli alkoholowa inteligencja. A teraz miłego wieczoru życzymy. A teraz będzie koktajl muzyczny niczym martini z oliwką. On strzośnięty, ona niezmieszana. Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. 12 po 8.

0: Słownik języka polskiego donosi, iż farmer to osoba prowadząca gospodarstwo rolne. Pani Milen Farmer wprawdzie gospodarstwa nie prowadzi, ale po przeprowadzce z Kanady do Francji zamieszkała właśnie na wsi. No cóż za przypadek. Dezoszonte zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wam mówimy w piątkowy poranek. My już gumiaki mamy na nogach, już się szykujemy, żeby biec w stronę weekendu. Zaraz wam zagramy The Bangles i New Order, a potem komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. No a dzisiaj chwalimy się milionami, których nie mamy. Posłuchajcie koniecznie.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: Jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki pytaliśmy dzisiaj rano. Czas na podsumowanie. Na poranek @złoteprzeboje.pl słuchacz Marcin napisał: jak wygram, to jednorazowej maszynki do golenia będę używał tylko raz.
2: Jeszcze jeden fajny mail. Gdybym wygrał milion, pojechałbym na wakacje nad polskie morze. Jako że nie jestem milionerem, to muszę zadowolić się Tajlandią.
1: Trudno.
2: Napisał to również słuchacz o imieniu Marcin.
3: Gdybym wygrał na loterii, to stać by mnie było na najbardziej wypasionego golfa.
4: Jak wygram miliony, nikomu nic nie powiem. A po co mają wiedzieć, że wygrałem? Żyć mi nie dadzą.
5: Gdybym ja wygrała milion, to znaczy po tym, żebym nie miała przerwy między zębami jak Karolak, tylko bym sobie zrobiła implanty.
1: No i właśnie za ten ostatni głos implementujemy, a nawet implantujemy złotą kawę naszego poranka. Dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. No a w poniedziałek wrócimy z nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Anna Pernilla Kurlelsen de Domo Torndal Primo Voto Bachmann. Tak, jak? serio, tak brzmi pełne nazwisko Meisz, tej szwedzkiej wokalistki.
1: Możesz powtórzyć?
0: Anna Pernilla, nie, generalnie w porannych audycjach jest mało czasu na wszystko, dlatego Meja się zlitowała nad prezenterami i przyjęła właśnie krótki przydomek Meja.
1: A za chwilę u nas artystka, która sceniczną przygodę zaczynała jako chórzystka Leonarda Cohena, ale zaśpiewał nas solowo Laura Branigan, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
3: Żeby przejechać przez Centrum Łodzi albo się do niego dostać, dobrze będzie mieć zapasową dawkę czasu, bo można utknąć w kilku miejscach, przede wszystkim na skrzyżowaniu Marszałków, ale przez Rondo Solidarności też łatwo się nie przejedzie. Tłoczno będzie też na Żeromskiego, Tuwima i w okolicach Sienkiewicza i nawrot. Tłoczno będzie też na Politechniki.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Kocham wolność. Tak chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. No mamy czas różnych egzaminów, 8 klasy, maturzyści, tak. No generalnie młodzi ludzie walczą o przyszłość, ale tylko u nas prawdziwa recepta na życiowy sukces.
1: Naukowcy ze słynnego Harvardu badali to przez 75 lat. No i odkryli, co sprawia, że człowiek odnosi w dorosłym życiu sukces. Nie prestiżowe szkoły i mnóstwo zajęć dodatkowych, nie. Sukces dają codzienne obowiązki domowe wykonywane od wczesnej młodości. Uczą one samodzielności i regularności.
2: Czyli zapamiętajmy, od maleńkości sprzątanie pokoju, odkurzanie mieszkania, wynoszenie śmieci, a potem spadek po dziadkach i jakoś to i sukces murowany. Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Would I Lie to You? Teraz tak wam zagramy. Piątek już obudzony, uśmiechamy się do siebie, myślimy o weekendzie za 8-9.

0: największe przeboje lat 80. i 90. Na takie zawsze możecie liczyć o poranku w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty 9. Teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Przeczytaliście poradnik bezpieczeństwa, który pocztą przyszedł do was do domu?
0: No prawie.
1: Tak tylko pytam, bo właśnie powstaje poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Więcej o tym opowiem już za moment w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres. 5 Marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek. Dealer roku marki Cupra w Polsce.
4: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, na zegarach punktualnie 9, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Ministerstwo Edukacji kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Noc muzeów w Polsce. Kancelaria premiera też będzie można zwiedzić. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W pierwotnej ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Teraz rząd twierdzi, że ma plan finansowania tych służb. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie.
5: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
7: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
5: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
8: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
5: Zaprosił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera, ale w ten weekend swoje drzwi otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja już dzisiaj.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda.
5: Pochmurno dzisiaj z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 20 w Warszawie, do 21 w Rzeszowie. Weekend chłodny i z niewielką ilością słońca.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
11: 29 maja dwaj królowie życia, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
4: A my mamy dla Was zaproszenia na Torwar. Jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalkera i ONA, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Bilety, ekskluzji będziemy mieć dla Was za niecałe pół godziny. A teraz u nas pani Desiree Less w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 5 po 9.

0: przyszłym roku Seweryn Krajewski będzie świętować 80. urodziny. Obecnie, jeśli jesteście ciekawi, to można pana Seweryna spotkać głównie, jak spędza czas, w hawajskiej koszuli nad basenem z ukulele w dłoni. Krótko mówiąc, wesołe jest życie Seweryna. A my zagraliśmy czerwone gitary przed momentem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 9.
1: Tylko pozazdrościć. No to teraz czas na artystę, który głównie kojarzony jest z reggae, ale jego największy przebój jednak brzmi mocno popowo. Singleton dotarł do szczytu list przebojów w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Japonii, no w Polsce zresztą też. Maxi Priest, Close to You, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 11 po 9.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing. Pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. No i zagrają kawałki Kombi, ale także Skywalkera oraz ONA.
1: Będzie się działo. Będą goście specjalni, między innymi Michał Szpak. No i żeby wygrać bilety, wystarczyło napisać na złoteprzeboje.pl maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: Takie krótkie wypracowanie napisała między innymi słuchaczka Ola. Aleksandra, dzień dobry, cześć.
2: Witam serdecznie.
0: No to powiesz nam, jakie wypracowanie napisałaś?
2: Wypracowanie? Nie, to chyba nie było wypracowanie. Chodziło o to, że luksusem jest, jeżeli jakby nie mamy drugiej opcji i no. Chodzi o to, że luksusem jest nie mieć planu B.
1: No właśnie, bo my mamy dla ciebie plan A, a plan A jest taki, że wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Wspaniale, super, dziękuję.
1: Bierzesz telefon i od razu zapisujesz sobie 29 dzień maja, warszawski Torwar, tam się spotykamy i tam będziemy wspólnie imprezować przy tych wielkich przebojach.
2: Oczywiście, będę na pewno, dzięki serdeczne.
0: No ściskamy. Pięknego koncertu życzymy. No a kolejne bilety na koncert Królowie Życia tylko w Radiu Złote Przeboje do zdobycia po weekendzie. Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl. A już teraz u nas Henryk, Enrique Iglesias. Dokładnie 30 minut przed 10:00.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
15: TPOPL.
16: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
15: TPOPL.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.

0: Tanita Tikaram, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No i kończymy powoli ten piątkowy poranek. Pięknie wam za niego dziękujemy.
1: Fajnie się weekend zapowiada, noc muzeów, finał Eurowizji w Wiedniu. Conchita Wurst już czochra swój zarost z ekscytacji. Co to się będzie działo? My też zresztą. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Forkiewicz, dziękujemy. A w dobrym humorze wita was Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ja nie mogę poczochrać zarostu, ale jak patrzę na Piotra Jachima, to on może
0: poczochrać mój.
2: Dziękuję. Albo tutaj. My, Iwonka, nie będziemy dzisiaj tego robić, natomiast zapraszam na przedpołudnie z Radiem Złotym.

0: I takim klasykiem rozpoczęliśmy niemal to przedpołudnie dzisiejsze. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Szpital Kopernika rozpoczął wykonywanie nowoczesnych zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem systemu do trójwymiarowego mapowania serca. Lekarze podkreślają, że nowa metoda pozwala szybciej i skuteczniej leczyć m.in. migotanie przedsionków. A tysiące atrakcji przygotowują placówki w Łodzi na Noc Muzeów, która już jutro. W Sądzie Okręgowym na przykład będzie można obejrzeć inscenizację procesu legendarnego łódzkiego gangstera, mówi rzecznik sądu Agnieszka Cesarz-Cerska.
13: Przeniesiemy się do 1935 roku w areszcie. Na swój drugi proces czeka ślepy Max. Czy łódzkiemu Al Capone ponownie uda się oszukać przeznaczenie i odeprzeć te zarzuty, które wobec niego postawiono, dowiecie się Państwo w trakcie inscenizacji.
12: W Filharmonii będzie można spotkać się ze stroicielem fortepianów, a z kolei w Muzeum Komputerów Domowych będzie można zobaczyć 50 dawnych komputerów i konsol. Na koniec jeszcze sport. Dzisiejszy mecz Widzewa z Koroną Kielce będzie miał ogromne znaczenie w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Oba zespoły mają po 39 punktów. Początek spotkania o 20:30 w Kielce.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
11: Pogoda w Łodzi.
12: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi. Wygląda na to, że na słońce nie mamy dzisiaj większych szans, a wczesnym popołudniem już koło 13 możliwe będą opady deszczu. Na termometrach mamy teraz około 14-15 stopni. Możemy spodziewać się 17, ale razem z tym deszczem koło 13 temperatura znowu spadnie. Wiatr będzie raczej umiarkowany, ciśnienie za to utrzyma się poniżej normy.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
10: I znowu mamy piątkowe przedpołudnie, znowu, bo mnie się tak przynajmniej wydaje, że czas bardzo szybko płynie i to zeszłotygodniowe piątkowe przedpołudnie było dosłownie przedwczoraj. Nie, to już było tydzień temu. 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam.

0: Blondie w Radiu Złote Przeboje 13 minut po godzinie 10, piątkowe przedpołudnie. Warto się nieco już rozluźnić, prawda? Dlatego proponuję, żeby dzisiaj w naszym cyklu robota nie zając, więc można odetchnąć i na przykład zadzwonić do Radia Złote Przeboje, podzielić się absurdalnymi sytuacjami z życia, które nas spotkały. Czasem takie najśmieszniejsze rzeczy zdarzają się znienacka, są lepsze niż wymyślny scenariusz filmowy albo książka. Ten telefon, tę opowieść od słuchaczki trzymałam właśnie na taki dzień jak dziś specjalnie. Nie posłuchajcie.
1: Pewnego razu chcieliśmy zmienić drzwi wejściowe do mieszkania na innej ścianie, żeby się znalazły. No i zarządca na nasze podanie odpisał w ten sposób, że zgadza się na zrobienie drzwi na drugiej ścianie po uprzednim zamurowaniu istniejących. Pozdrawiam wszystkich.
0: Czy nie jest to wspaniała historia? Bardzo za nią dziękuję. 2244 i 3 zera. Macie cudowne, absurdalne zdarzenia w swoim życiu? Za najciekawsze tuż po 12:00 oddam nasz fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 zera.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

Przed nami w radiu Złote Przeboje Tina Królowa. Była pierwszą artystką, która zgromadziła 180 tysięcy widzów na jednym koncercie. To było Rio de Janeiro w 1988 roku. Po przejściu na emeryturę Tina zamieszkała w Szwajcarii. Tam wiodła spokojne życie u boku męża i była pasjonatką medytacji i jogi. Pomogło jej to odnaleźć wewnętrzny spokój po trudnych latach w showbiznesie. Niewielu wie, że Tina Turner była również pisarką. W autobiografii Ja, Tina opisała swoje burzliwe życie, a późniejsze jej książki, takie jak Szczęście staje się tobą, skupiały się z kolei na duchowości i pozytywnym myśleniu. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You przed nami, a ja czekam na wasze telefony 224430 co do absurdalnych sytuacji, które zdarzyły się wam w życiu, robota nie zając, więc na chwilkę można się oderwać i zadzwonić do Radia Złote Przeboje.

0: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
17: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
18: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: A my będąc w pracy, bo w większości pewnie jesteśmy teraz w pracy, dzielimy się swoimi absurdalnymi i świetnymi historiami, które zapamiętaliśmy ze swojego życia. Witam.
2: Witam, tutaj Agata. Sytuacja ta zaistniała w latach 90. Było szaro na dworze. Wsiadałam do mojego czerwonego maluszka. Miałam problemy z otwarciem, ale tam zawsze były problemy. Wsiadłam, ułożyłam kluczyk do stacyjki, no niestety maluszek nie chciał odpalić. No się trochę zdenerwowałam, wiadomo, nikt nie chciał się wtedy spóźniać do pracy, ale rozglądam się po samochodzie i coś mi nie pasuje. Wysiadłam z samochodu, obok przy drugim maluszku czerwonym stoi sąsiad i próbuje go otworzyć. Jak się okazało, w dwójkę pomyliliśmy swoje samochody. Grzecznie żeśmy się wymienili ze śmiechem i udało się zdążyć do pracy.
1: No tak, cudowne lata 80. i 90., kiedy to maluchy królowały na naszych drogach i dostarczały nam przeróżnych wspaniałych historii. Bardzo dziękuję za tę absurdalną sytuację, jej opis. 2244 i 30. Można też pisać robotemałpa@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą historię oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.
0: Robota, nie zając.

Haloko w radiu, Złote Przeboje, za 4 minuty będzie godzina 11. No to w związku z tym, że zbliżamy się do pełnej godziny, zapraszamy Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. W radiu Złote Przeboje sprawdzimy sobie też prognozę pogody i

0: wracamy potem do największych przebojów lat 80. i 90. i naszych rozmów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Ponad 2400 seniorów z Łódzkiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji. To odpowiedź na coraz większą liczbę osób starszych, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Izabela Łącka-Kotras.
16: Będziemy starali się zmieniać mentalność, że ten próg, który przekroczymy, nic nie oznacza. Jak wszyscy mówimy, PESEL to tylko jest wiek. Od nas wszystko zależy naprawdę, jak będziemy w wieku senioralnym wyglądać, jak się będziemy czuć.
15: Żeby skorzystać z programu, trzeba mieć przynajmniej 60 lat i skierowanie. Lista placówek jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. A dzięki reakcji świadka policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę, który jechał przez Strzałków w powiecie radomszlańskim. Kobieta zauważyła Volkswagena poruszającego się całą szerokością jezdni i przez cały czas przekazywała policji informacje o trasie przejazdu auta. Funkcjonariusze szybko zatrzymali pojazd do kontroli. Badanie wykazało, że 30-letni kierowca miał aż 4 promile alkoholu w organizmie. A w Łodzi i regionie rozpoczyna się Noc Muzeów. Instytucje kultury przygotowały specjalne wystawy, koncerty, warsztaty i spotkania z artystami, z których można skorzystać za darmo albo za symboliczną opłatę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
15: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi. Po południu możliwe będą też opady deszczu, więc parasol na wszelki wypadek dobrze będzie mieć dzisiaj ze sobą. Na termometrach mamy już ponad 15 stopni, no ale później razem z tymi opadami temperatura znowu zacznie nam spadać do około 12. Wiatr będzie za to umiarkowany, ciśnienie natomiast utrzyma się w dolnej granicy normy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego, przed nami się rozpościera prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy mocno, energetycznie, żeby ewentualnie niskie ciśnienie nie wpływało na nasz poziom energii aż tak bardzo. No więc będzie to Bon Jovi i Living on a Prayer. Zapraszamy.

duet Jezu właśnie kończą śpiewać i grać w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego duet Jezu rozpadł się tak szybko, bo właściwie już zaledwie po 2 latach i nagraniu tylko 2 albumów? Vince Clark przyznał, że nie było między nim a Alison Moje zbyt silnej więzi, żadnej przyjaźni. Zaskakujące, prawda? Kiedy zaczęli ze sobą pracować, praktycznie się nie znali, ale od razu wyszedł im przebój, więc firma płytowa dołożyła starań, żeby duet kontynuował działalność, żeby nagrywał płyty. Tym pierwszym utworem, jaki wspólnie nagrali, to była słynna piosenka Only You, którą Vince Clark uważa za jedną z najlepszych kompozycji, jakie kiedykolwiek stworzył. A stworzył ją jeszcze w czasach, gdy był członkiem zespołu Depeche Mode, ale nagrał dopiero z Alison Moje, uznając, że to soulowy głos Alison najlepiej pasuje do tego utworu. Przed chwilką Jezu, a teraz The Course w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: oszczędność i portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Dziś w piątkowe przedpołudnie nieśpiesznie sobie rozmawiamy, przypominając sobie o przeróżnych absurdalnych sytuacjach, które nam się w życiu przydarzyły. 2244430, dzwonicie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi. Kupiliśmy z moją narzeczoną akcję jednego z banków i trzeba było zgłosić się do banku, do okienka, żeby potwierdzić. To było 3-4 kartki, a wcześniej wiedziałem, że moja narzeczona na pewno będzie przeglądała, sprawdzała kwoty, więc włożyłem do środka kartkę z napisem i co się patrzysz, koczko Danie. Zapomniałem o tym i poszedłem do tego banku, do okienka, żeby potwierdzić to. Dałem pani ten pakiet tych 3 czy 4 kartek i pani tak przegląda, patrzy na mnie, patrzy. Ja by chyba zrobiłem na niej wrażenie, a ona do mnie mówi, no słaby żart.
0: Nie zrobiłeś tego. To jest naprawdę historia, o której trudno zapomnieć. Dobre, naprawdę dobre. 2244430. Autorowi najciekawszej historii oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy jeszcze do 12.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: 4,99 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.

Wczoraj, we czwartek o 12.30, Beata Kozidrak opowiadała o tym, jak klimatycznie zrobiło się, gdy usłyszała muzykę do późniejszego swojego przeboju Noc po ciężkim dniu. Jak wyobrażała sobie zadymiony klub z Liverpoolu, małą scenę, zespół The Beatles. Świetnie słucha się tych wspomnień. Dzisiaj kolejna historia, bo codziennie o 12.30 w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak. Dzisiaj w czasie rozmowy z Piotrem Jaworskim znowu ma opowiedzieć o jednym z przebojów Więcej niż wiemy, inaczej. Ciekawostki, nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje w naszym cyklu. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami specjalnie dla Was, a to dzisiaj troszkę później. Na razie czekamy na to spotkanie o 12.30 razem.

0: Muzyka Boba Marleya zawsze zapewnia nam taki zdrowy flow i kiwanie się w rytmie fantastycznego reggae. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: euro robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Łodzi.
8: Natalia Dobrowolska. Już jutro Noc Muzeów, a co bezpłatnie albo za symboliczną opłatą będzie można zobaczyć, mówi rzecznik sądu Agnieszka Cesarz-Cyrska.
9: Przeniesiemy się do 1935 roku. W areszcie na swój drugi proces czeka ślepy Max. Czy łódzkiemu Al Capone ponownie uda się oszukać przeznaczenie i odeprzeć te zarzuty, które wobec niego postawiono, dowiecie się Państwo w trakcie inscenizacji.
8: A w Filharmonii będzie można spotkać się ze stroicielem fortepianów, mówi dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben.
10: O kim mówią najwięksi pianiści świata, którzy przyjeżdżają do nas. Panie dyrektorze, pan tutaj ma mistrza.
8: Wiele więcej atrakcji znajdziecie też w internecie. A MPK z tej samej okazji uruchomi specjalne linie. W sobotę komunikacja miejska będzie kursować dłużej. Ulicami miasta pojadą też zabytkowe pojazdy znane z łódzkich linii turystycznych. A już dzisiaj Widzew zagra z Koroną Kielce o utrzymanie się w ekstraklasie. Oba zespoły mają po 39 punktów, więc łódzka drużyna musi być gotowa na trudne spotkanie. Start meczu o 20:30.
7: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
7: Pogoda w Łodzi.
8: 17 stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi i to jest nasza maksymalna temperatura. Zacznie ona jednak spadać za chwilę do mniej więcej 12-13, a ma to związek z prognozowanymi opadami deszczu, które będą miały się skończyć mniej więcej koło 17. Weekend też zapowiada się bardzo pochmurny i deszczowy. Jutro będzie więcej chmur niż deszczu, ale niedziela już cała zapowiada się bardzo deszczowa i dosyć chłodna, bo maksymalnie będziemy mieli 10 stopni.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
11: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Już mamy popołudnie piątkowe. Jakże miło. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie i przypominam, robota nie zając, więc można oczywiście w czasie pracy podsłuchiwać i dzwonić do Radia Złote Przeboje. W tej godzinie również o 12:30.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a już za kilka minut, jeszcze wcześniej, niż nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: Robota, nie zając.
1: Dzwoniliście dzisiaj z różnymi absurdalnymi sytuacjami, które nam się w życiu przydarzają. Posłuchajmy jeszcze.
2: W latach 90. studiowałam i żeby uzyskać kredyt studencki, ważne było kryterium dochodowe. Poproszono mnie więc o przyniesienie zaświadczenia z uczelni, że nie popieram stypendiów. Problem polegał na tym, że studiowałam wieczorowo i zgodnie ze statutem uczelni takie stypendium na studiach wieczorowych nie przysługiwało. Pani, która rozpatrywała wniosek o mój kredyt, powiedziała, że mam przynieść zaświadczenie. Uczelnia odmówiła wydania zaświadczenia, bo nie ma możliwości, żebym dostała stypendium. To pani rozpatrująca wniosek o kredyt studencki poprosiła o wystawienie zaświadczenia, że nie wystawi się zaświadczeń. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ja mam taką historię. W latach 70. jak się przychodziło na drugą, trzecią godzinę, torby kładło się pod klasą i szło się na boisko, żeby nie hałasować, nie przeszkadzać. No i był dzwonek na lekcję i nasze zdziwienie było ogromne, bo przychodząc pod klasę zauważyliśmy, że naszych toreb nie ma teczek. Wchodzimy do klasy, okazało się, że teczki były w klasie złożone w rogu. No, nie pozwoliła nam ich wziąć. Kolega stwierdził, że jak nie może tego wziąć, przecież to jest jego torba i ją zabrał. Skutkowało to tym, że pani wpisała mu wtedy w dzienniczku uwagę następującej treści. Uczeń bezczelnie ukradł swoją torbę.
1: Piękne. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie telefony. Dzisiaj dla słuchaczki, która opowiedziała, jak chciała zrobić nowe drzwi w innej ścianie domu i zarządca pozwolił te drzwi rzeczywiście tam zrobić pod warunkiem, że najpierw zamuruje te drzwi, które już do domu istniały. To jest piękna historia, zasługuje na wyróżnienie. Zdecydowanie naszym kubkiem Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Ściskam Was mocno. A już za kilka minut rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota, nie zając. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: nasze codzienne spotkanie z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy, o czym opowie dziś.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Królowa Majowa. A skoro jest maj, Beata Kozidrak w maju urodzona, zodiakalny byk, no wszystko się zgadza. Jest z nami, ja się do tego za bardzo nie wtrącam, Beato tu w roli prowadzącej,
3: to już
2: złote przeboje. No i płyną historie, opowieści o piosenkach, a tych złotych przebojów jest tyle, że naprawdę ciężko wybrać. Stanęło dzisiaj na
3: i mogłabym
2: piosence.
3: Być taką królową i maj, czerwiec, lipiec,
2: sierpień. Tak, cały rok, absolutnie, absolutnie. No stanęło na piosence o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz, mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz, o, coś tam zakwitło, nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no, wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe, to, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no, nie, ja Józka już tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz, po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Criminal, rok 1987, za 15 minut będzie godzina 13, Radio Złote Przeboje, ale Michael Jackson był nie tylko nieprzeciętnym artystą, ale i człowiekiem, który potrafił odnosić sukcesy w biznesie muzycznym. W połowie lat 80. kupił za 47 milionów dolarów prawa do 250 piosenek Johna Lennona i Paula McCartneya i 10 lat później część tego katalogu sprzedał wielkiej firmie, inkasując 95 milionów dolarów. No, więc biznesmen pierwszej klasy. Z piosenkami Beatlesów łączyły go nie tylko finanse, bo jego ulubionym coverem czwórki z Liverpoolu była kompozycja Come Together, którą zresztą zaśpiewał na płycie History.

0: Bolczewita, rok 1983, wtedy to była świeżutka piosenka, wielki hit, a teraz Złoty Przebój po prostu. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
1: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
2: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Paliwa będą tańsze w weekend do poniedziałku. Uwaga na burze, są alerty dla większości regionów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Na początek Sejm. Posłowie wybrali 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Do głosowania doszło mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia. Na jego mocy posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS-u do momentu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia. Koalicja rządząca uważa, że zabezpieczenie zostało wydane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego na zamówienie PiSu i nie zamierza się do niego stosować. Po głosowaniu w Sejmie dużo emocji.
3: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
4: Wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą.
2: Mówili Michał Woś z PiSu i Sławomir Ćwik z Klubu Centrum. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi od 1 lipca. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu Łódzkiej Akademii. Będzie taniej w weekend i w poniedziałek. Ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzyny 98, nie więcej niż 6,93, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 82 grosze. Dwoje 18-latków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Zatrzymała ich policja w Gliwicach. Pobity 18-latek spotkał się z kolegą i koleżanką w lesie. Zwabili go pod pretekstem wręczenia mu prezentu urodzinowego. Na miejscu był bity i poniżany. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Zatrzymana dwójka usłyszała zarzuty rozboju, może im grozić do 15 lat więzienia. Epidemia wirusa Ebola wraca do Demokratycznej Republiki Konga. Agencja Zdrowia Publicznego Unii Afrykańskiej oficjalnie poinformowała o wybuchu epidemii. Zmarło 65 zakażonych osób, a przypadków zakażeń gorączką krwotoczną jest ponad 240. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Dotyczy to kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla Małopolski alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg różowej zupy ma zachęcać turystów do odwiedzenia Wilna. Kursuje od dziś na trasie Moskawa-Wilno, a różowa zupa to litewski chłodnik. Pociąg kursuje w związku z Wileńskim Festiwalem Chłodnika, który potrwa do końca maja.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: Pogoda.
6: Dzisiaj w całej centralnej Polsce możliwe są burze, a przelotne opady deszczu możliwe wszędzie oprócz północno-wschodniej Polski. Najcieplej 21 stopni w Rzeszowie, w Lublinie, Białymstoku i Warszawie, w Poznaniu i Wrocławiu 15-16 stopni, a najchłodniej 11 w Koszalinie.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
6: 13:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Ja już tak odbieram telefony z pytaniem, a kiedy konkurs zaczniemy dzisiaj? Konkurs z panią Beatą Kozidrak. No zaczniemy, ale nie mogę powiedzieć kiedy. Ważne, że niedługo. W każdym razie, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje. Teraz Mr. Zub.

sobie myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby wczesnym piątkowym popołudniem rozpocząć naszą zabawę, nasz konkurs, w który zamieszana jest również nasza koleżanka redakcyjna, gwiazda Beata Kozidrak. Więc mamy dla Was kolejną zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedzią. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Ten zestaw na Instagramie możecie zobaczyć. Czekamy na Wasze telefony do 17 i jak co dzień o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Czy jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Widzę, że tak, więc podpowiadam. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków. Będzie jeszcze druga i trzecia podpowiedź, ale może już ktoś zgadnie? 2244430. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244430. Rozwiązaniem zagadki dzisiaj jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.

Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. Jest prawie 13.30. Przed nami wielki przebój, a ciekawostką jest fakt, że ta piosenka nie od razu stała się właśnie przebojem. Najpierw wydana w 1989 roku w październiku jako drugi singiel z albumu, osiągnęła umiarkowany sukces, docierając do 55. miejsca na brytyjskich listach przebojów. I dopiero po ponownym wydaniu w 1990 roku singiel zyskał na popularności i zdobył w końcu upragnione przez Eltona Johna pierwsze miejsce. Sacrifice w Radiu Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.

0: Bardzo lubię mówić tę nazwę. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Dasz, pozwolisz?
1: Bardzo ci proszę. Ja nawet bardzo wolę, żebyś ty to zrobiła, tak? Jednak po latach nie nauczyłem się.
0: Myślę, że doskonale to potrafisz, ale ja uwielbiam to mówić. Credence Clearwater Revival.
1: No to ja może to łatwiejsze mogę?
0: Tak, tytuł?
1: Tak. Have you ever seen

0: tak cały piątek nieśpiesznie niech toczy się wśród gwiazd lat 80. i 90. i w naszym towarzystwie. Dorota Wardecka już w studiu, czyli wiadomości o 14, o czym będziemy mówić.
1: Inflacja przyspieszyła w tamtym miesiącu, takie są dane GUS-u, co najszybciej drożeje. Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś. Time.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje, jest 15 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Inflacja rośnie, sprawdzamy, co drożeje najszybciej. Ranny w wypadku żużlowiec wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Śniegu w ten weekend można się spodziewać w Tatrach. Drogie paliwa zaczynają się rozlewać po całej gospodarce. Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 3,2%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Gdzie w cenach najbardziej widać skutki wojny na Bliskim Wschodzie? O tym Wojciech Kowalik.
2: Oczywiście w paliwach, które przez drogą ropę są o 60% droższe niż rok temu. I powoli zaczyna się proces przerzucania na nas, konsumentów, wyższych kosztów paliw, ale też surowców i energii, czyli tego, co zdrożało w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Widać 5-6% podwyżki w cenach usług hoteli, restauracji, wizyt lekarskich, usług transportowych, na przykład taksówek czy wycieczek zagranicznych.
1: Młody żużlowiec, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-letni Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań, mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
1: Młody sportowiec wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla policji i Straży Granicznej. Bez ustawy pieniądze z programu mogą pójść tylko na zamówienia związane z armią. Rząd ma jednak sposób, by to ominąć, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
1: Na szczegóły mamy poznać dziś po południu. Coraz trudniejsze warunki panują na tatrzańskich szlakach. Po deszczowym piątku szykuje się weekend ze śniegiem, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
1: Słychać, że już wieje, do tego i w powiecie tatrzańskim, i w niemal całej Polsce obowiązuje już alert pierwszego stopnia przed burzami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Rzeszów, Białystok, Przemyśl to te miejsca, gdzie dzisiaj najwyższa temperatura do 21 stopni. Sporo burz może pojawić się w całej Polsce. Wszędzie może przelotnie popadać. Tam, gdzie oddycha piekło. Zabierze nas dzisiaj na pasjonującą wycieczkę Piotrek Jaworski. Program rusz się o 14.30, a gdziekolwiek faktycznie będziecie się dzisiaj ruszać, pamiętajcie, to u mnie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Urszula. Na swój muzyczny jubileusz 45-lecia rusza w trasę koncertową. Start już na początku czerwca, więc dobrze się rozglądajcie i pamiętajcie, Urszula gra wyłącznie świetne koncerty. Trasa potrwa również w przyszłym roku, więc spokojnie na pewno się załapiecie. A ci panowie swój niedawny okrągły jubileusz świętowali specjalnym okolicznościowym porcelanowym serwisem do herbaty. Petro Boys w radiu Złote Przeboje. Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
16: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Little Mac i Seven Wonders, 7 cudów, których jak się okazuje wcale daleko szukać nie trzeba. Zresztą co wam będę mówił, posłuchajcie naszego redakcyjnego globtrotera, Piotrek Jaworski.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Łemkowie, zamieszkujący dawniej Beskidniski i okolice, twierdzili, że tutaj oddycha piekło. Na szczęście okazało się, że tylko w kilku miejscach, a w ogóle to nie piekło, tylko naturalna atrakcja turystyczna, a nazywa się Mofeta. Słyszeliście o czymś takim?
3: Nie?
2: To ruszamy na południe, do Muszyny. Tak, to tam, gdzie wydobywa się wody mineralne, ale oprócz nich z ziemi wydobywa się coś jeszcze. Samoczynnie. Jeśli ruszycie z Muszyny na Słockie, najlepiej na dwóch kółkach, no bo to rowerowy szlak wód mineralnych, to traficie na największą w Polsce mofetę. Mofety to chłodne wyziewy wulkaniczne, dziury w ziemi, z których wydobywa się głównie dwutlenek węgla. Mofeta, o której opowiadam, znajduje się w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego, przez co wydostający się z ziemi gaz okraszony jest różnej wielkości bąblami. Bulgotka, zatopione dychawka, tak nazwano miejsca, w których ziemia widowiskowo pozbywa się gazów w towarzystwie rudego błotka, kisielu albo żelu, zupełnie jakby się przejadła. A na koniec muszę ponarzekać, bo w sumie szkoda, że z mofetów leci do atmosfery dwutlenek węgla, a nie na przykład gaz rozweselający. Ale gaz co prawda cieplarniany, za to zjawisko rozweselające.
1: Ruszcie z radiem Złote Przeboje.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mam dla Was zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze konkursowe okolicznościowe radio z limitowanej serii. Trzy podpowiedzi i jedno hasło, które wczoraj odgadła nasza słuchaczka.
1: Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Nagrodę ekstra, ale jeszcze raz mówię. Fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi. Niech Wam tak zostanie ten poranny, pozytywny stosunek do życia. Przyda się.
0: Chcecie wygrać? To posłuchajcie drugiej podpowiedzi. Otóż hasło, którego dzisiaj szukamy, ma w nazwie złoto i męskie imię. Dwie dwójki, 4 4 3 0 do 17 czekam, uwaga, na dwie odpowiedzi na dwa pytania. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zagadki o 17:30. 2 2 4 4 3 0.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Niech nam grają przez cały weekend. Krótka przerwa na wiadomości Radia Złote Przeboje o 15.
1: No i mamy kolejne ostrzeżenia przed burzami na dziś, gdzie zagrzmi, a w zasadzie gdzie nie zagrzmi, bo tych regionów jest zdecydowanie mniej. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UMM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UMM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 15 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
8: Epidemia hantawirusa nam nie grozi, uspokajają lekarze. Ruszyły dyskusje nad poprawą bezpieczeństwa dla żużlowców. Kolejne regiony.

0: alertem przed burzami. Nie grozi nam epidemia na miarę koronawirusa. Mowa o hantawirusie, którego zakażenia wykryto u pasażerów statku wycieczkowego. Rejs się zakończył, chorzy z objawami są w szpitalu, zakażeni na kwarantannie. W Argentynie ruszają badania gryzoni i służby chcą ustalić, gdzie dokładnie turyści się zarazili. Lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak uspokaja.
1: Tym zakażeniom sprzyjają specyficzne warunki. To musi być jakieś małe pomieszczenia, gdzie przebywają ze sobą dłużej. Jak wiemy, na statkach może dojść do czegoś takiego. Ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin, tylko trwa to kilka dni najczęściej ten rejs.
0: Rocznie w Polsce na hantawirusa choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę. Młody żużlowiec, który uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu żużlowego w Gnieźnie, został wybudzony ze śpiączki. W tym wypadku ruszyła dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa w tym sporcie, mówi prezes Polskiego Związku Motorowego.
2: Ciekawym rozwiązaniem są poduszki powietrzne, takie kamizelki dla zawodników. Kolejne tematy, chociażby związane z jakąś montażem siatek, takie siatki wyłapują zawodników.
0: Kamizelki powietrzne są już testowane. Ponad 100 hektarów lasu objął wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, dogaszany przez tydzień. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć.
4: Najważniejszy jest czas.
3: Tak, jest czas i działania profilaktyczne. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
0: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta uciekły, a przyczyny pożaru bada prokuratura.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Kolejne regiony z alertem przed burzami. Ostrzeżenie nie obejmuje jedynie Pomorza Zachodniego oraz województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz części Wielkopolski. Reszta kraju z alertem pierwszego stopnia. Europejska Noc Muzeów jutro, a Kraków na nocne zwiedzanie zaprasza dziś. Wśród placówek biorących udział w akcji jest Muzeum na Wawelu.
6: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskoreńskich, opowieść o antyku.
0: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu. Od przyszłego roku Krakowska Noc Muzeów będzie się odbywać w weekend, tak jak w pozostałych miastach.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Dzisiejszy wieczór można zacząć od sprawdzenia swojej wiedzy o jednej z największych gwiazd światowego kina. O 18 w klubu kawiarni Szósta Dzielnica rozpocznie się quiz filmowy poświęcony Meryl Streep. Organizatorzy przygotowali pytania m.in. z filmów Diabeł ubiera się u Prady, Mamma Mia czy Z wyboru Zofii. A z filmowego świata płynnie przechodzimy na parkiet, bo o 21.30 Teatr Jaracza zaprasza na kolejną odsłonę Silent Disco. W historycznych wnętrzach teatru uczestnicy będą mogli wybierać między trzema kanałami muzycznymi, od wiosennego popu po bardziej imprezowe klimaty. A jeśli komuś nadal będzie mało nocnych atrakcji, to o 22 w klubie Dom przy Piotrkowskiej rozpocznie się bikiniarska potańcówka, która świętuje swoje 12 urodziny. Organizatorzy z przymrużeniem oka mówią, że impreza mogłaby już trafić na listę Światowego Dziedzictwa Kultury.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
8: Przelotny deszcz w całej Polsce, ale słońce momentami z zachmur będzie się pojawiać. Mimo tego sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. 21 stopni w okolicach Białegostoku i Rzeszowa. Tu dzisiaj najcieplej. 15.30. O tej porze dokładnie, jak zawsze, pojawi się w studiu Marzena Rogalska. Pogadamy dzisiaj o tym, kto odwiedzi ją jutro w samopołudniu. Uprzedzam, będziecie zaskoczeni. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Zostańcie ze mną na cały piątek.

Bardzo dużo koncertów Various Manx szykuje się w najbliższym czasie w całej Polsce i bardzo dobrze, bo to jest bardzo koncertowa grupa. Jeśli natomiast chodzi o występy na żywo tegoż pana, to Bruce Springsteen, delikatnie mówiąc, lekceważył republikańskiego gubernatora w czasie występu w swoim rodzinnym mieście. Wczoraj Boss zagrał koncert w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku i kiedy ruszył w tłum, na jego drodze pojawił się gubernator New Jersey, który chciał sobie przybić piątkę z artystą, ale Springsteen, mówiąc naprawdę oględnie, nie zareagował.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Reklama.

0: Solides, Rocky, Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Taki piękny duet na naszej antenie. Już teraz, ale jutro też fajny duet. Będzie Marzena Rogalska, jedna druga tego duetu, który zapowiadamy na jutro.
1: Będzie to duet Marzena Rogalska i Natalia De Barbaro.
0: Fajnie.
1: Tak, Natalia napisała tak nową książkę Przejścia, Którędy do miłości. I wiesz co, no Jurek, no ja taka jestem, że ja o tej miłości mogę rozprawiać, przyglądać się jej, doświadczać, no cały czas. I jedno z moich ulubionych pytań do moich gości to jest, wiesz, no czym dla ciebie jest miłość? Czy ta definicja miłości zmieniała się w ciągu życia moich gości? Jak oni ją pojmują? I czy ona w ogóle jest definiowalna? Pomyśl sobie, Jurasku, jak twoje życie się zmieniło, odkąd znasz Kicię, swoją ukochaną żonę.
0: Diametralnie.
1: Ty masz w ogóle nowe życie.
0: W ogóle nie pamiętam, jakim ja byłem facetem wtedy. W ogóle nie znałem siebie jako faceta tamtego.
1: No tak, i wiesz, ta miłość to jest siła napędowa całego świata. To nie chodzi tylko o taką miłość romantyczną. Ja już tę książkę przeczytałam, mój drogi. Mogę ci pożyczyć, gdybyś chciał.
0: I to ona jest też dla facetów, ta książka? Bo ja myślę,
1: dla wszystkich. Chociaż oczywiście Natalia jakoś tam dedykuje ją kobietom, zwraca się do kobiet.
0: Proszę jutro posłuchać programu Marzeny Rogalskiej w samopołudnie i niech to się zmienia w dobrą stronę.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
13: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.

fanów Kate Bush. Zgromadzi się znowu w lipcu w kilku miejscach na świecie, m.in. na wybrzeżu Norfolk, żeby odtworzyć teledysk do złotego przeboju Wuthering Heights. Dni wichrowych wzgórz w niedzielę 26 lipca, m.in. w Pavilion, Baystand, w Pier Gardens, w Goldstone. Wydarzenie, które odbywa się w różnych, jak wspomniałem, miejscach na całym świecie, to jest okazja dla fanów, którzy wtedy przebierają się za piosenkarkę, noszą jej charakterystyczny czerwony zwiewny strój i wykonują wszystkie bardzo charakterystyczne wideoklipowe ruchy. Dołącz

Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Największe przeboje lat 80. i 90. na horyzoncie oczywiście są przygotowane, ale warto też wiedzieć, czym żyje świat, czym żyje Polska. Wiadomości już za chwilę.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Jest 15 maja, mamy piątek. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
19: Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Dwie osoby rażone piorunem w Tatrach. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść w weekend na Europę, również na Polskę. Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica po śmiertelnym potrąceniu osoby na torach przez pociąg relacji Przemyśl-Poznań. Na miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać do wieczora. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Dwie osoby w szpitalu po porażeniu piorunem w rejonie Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie było łącznie pięcioro turystów, ale trojgu z nich nic się nie stało. Piorun uderzył w rejon Giewontu, gdy turyści schodzili ze szczytu w czasie burzy, a warunki w Tatrach są bardzo trudne i tak będzie w weekend.
20: Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść w wyższe partie Tatr.
19: Mówi Tomasz

0: Zający z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś alert przed burzami. W weekend w górach może padać śnieg. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka aż do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Szymon Kępka.
1: Obiekt o nazwie Fregat waży około 1 tony i szczątki po wejściu w atmosferę mogą spadać także na teren Polski, szczególnie wschodnich rejonów. O prawdopodobieństwie mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.
2: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
1: To, co w tej chwili spada na niską orbitę Ziemi, to górny stopień rakietowy obiektu Fregat. Składa się z segmentów, w których znajdują się paliwo i aparatura sterująca, najczęściej wykonywana z wysokoodpornych stopów metalu. Większość pewnie spłonie w atmosferze, ale pewności, jak ten proces przebiegnie, ostatecznie nie ma.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otwarto dziś w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalista do spraw jakości w placówce Damian Święczkowski przyznaje, że są dziedziny, w których zapotrzebowanie jest duże.
4: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak? Leczenie choroby otyłościowej.
0: W całym kraju takich centrów jest około 30. Telefon stacjonarny można dziś zobaczyć w muzeum. Aparaty telefoniczne z różnych epok, centrale oraz sprzęt telekomunikacyjny będzie do obejrzenia w łącznicy w Lublinie w Noc Muzeów i będzie można cofnąć się do PRL-u.
5: Jako telefonistka pani, podnieś mi telefon. Sołtys, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Ja poproszę z pierwszym sekretarzem.
6: Proszę bardzo, do pana.
5: Nie, to zaraz. Wykręcała prąd dzwonienia.
0: A łącznica działa w centrum miasta przy Lubelskim Domu Słów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Jutro o 17 w Piekło Stanie rozpocznie się nietypowy swap ubraniowy pod hasłem Diabeł ubiera się w Jaraczu. Wydarzenie organizowane jest przy okazji premiery spektaklu Arcadius is Dead i ma połączyć modę, sztukę oraz ekologiczne podejście do ubrań. Dwie godziny później o 19 przy Piotrkowskiej 17 rozpocznie się wieczór kabaretowy Jacka Kusto. W programie znajdą się piosenki, monologi i skecze inspirowane klimatem międzywojennych scen kabaretowych. Na zakończenie wieczoru coś dla fanów improwizacji i mocniejszych emocji. O 20 na Ofie odbędzie się premiera spektaklu No Exit, bez wyjścia teatru, komedii, impro. Aktorzy od początku do końca pozostaną w jednym miejscu wskazanym przez publiczność, a historia ma stopniowo zmieniać się z komedii w bardziej mroczną opowieść.
3: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pogoda.
8: 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu. Białystok i okolice Rzeszowa to dzisiaj najwyższe temperatury. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach. W całym kraju będzie przelotnie padać. Weekend przed nami. No to może w końcu uda się wyspać, co? Tymczasem dla tych, którzy nie piją kawy, łykają magnes, a nadal mają kłopot ze snem, będę miał kilka cennych porad o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Dokładnie 10 lat temu latem panowie z Inner Circle rozbujali fanów na przystanku Woodstock. Może kiedyś jeszcze do nas wpadną, kto wie, kto wie. Tymczasem Beyoncé i Jay-Z, których majątek szacuje się na mniej więcej 2 800 000 000 dolarów, być może wkrótce zamieszkają w Bordeaux we Francji. Według doniesień amerykańska para rozważa zakup okazałego zamku z XVI wieku. 10 sypialni, 8 łazienek. Państwo, którzy wybierają sobie to miejsce na swoją przyszłość, wcześniej planowali przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, ale porzucili te plany, bo w Wielkiej Brytanii jest za duże ryzyko powodzi. No jasne.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. W Media

0: Falco i Radio Złote Przeboje, wspaniałe na cały dzień. Niektórzy podobno lubią sobie przy nas zasypiać. No i bardzo dobrze, a ja właśnie o spaniu będę teraz mówił.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Próbowałeś wszystkiego, nie pijesz kawy po 16, odkładasz telefon o 18, bierzesz magnes, a sen nie przychodzi. Kiedy człowiek nie śpi przez kilka nocy, wieczorem zaczyna myśleć. Jeśli znowu nie zasnę, no to jak będzie wyglądał mój następny dzień? Będę zmęczony, nie będę miał czasu niczego dokończyć, nie będę mógł się skoncentrować, znowu o czymś zapomnę. I co z tym zrobić? No i właśnie, tu jest pies pogrzebany. Wtedy, kiedy się najbardziej nakręcamy, najtrudniej jest zasnąć. Kluczowa rada. Trzeba radzić sobie z bezsennością już w ciągu dnia. Stres jest podsycany również przez powszechne informacje o tym, że trzeba się wysypiać, że sen jest zdrowy, że nie można spać za krótko. 5 godzin snu to za mało. No i właśnie takie dziwne, nierealne czasem oczekiwania dotyczące dokładnego czasu trwania snu uruchamiają spiralę lęku. Jeśli boicie się, że nie będziecie spać i strach uniemożliwia zasypianie, pora się trochę uspokoić i zrelaksować. Nie przejmować się tak bardzo, wypoczywać już w ciągu dnia, a poza tym organizm to jest naprawdę wspaniałe urządzenie, które świetnie radzi sobie z regeneracją. Spokojnie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Alerty przed burzami pierwszego stopnia obowiązują praktycznie w całej Polsce. Na burze z silnym wiatrem trzeba uważać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. A w Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.

0: wiele wspaniałych, śpiewających dam Radia Złote Przeboje. Sissy Catch za nami, a przed nami już w niedzielę kolejny program naszej nowej prowadzącej, Beaty Kozidrak. O 17.30 dzisiaj ostatnia szansa na nagrody od Beaty w tym tygodniu, a za nami już dwie podpowiedzi. Jak sobie radzicie?
1: Poprawną odpowiedzią jest hasło Grand Prix.
2: Ta nagroda prestiżowa to Wiktor.
3: Witam, to Anna z Jeleniej Góry. Czy chodzi o nagrodę Grammy?
4: Taką wspaniałą polską nagrodą na festiwalu Popolu jest nasza polska Karolinka.
0: Dziękuję za wszystkie propozycje, dziękuję za wszystkie telefony. Te akurat nie były poprawne, ale to nic nie szkodzi, bo do 17 jeszcze możecie dzwonić. Pora na ostatnią podpowiedź. Beata Kozidrak.
5: To był bardzo wzruszający moment. Dostałam tę nagrodę w 2025 roku i odebrałam z rąk Kasi Nosowskiej.
0: No to 2 2 4 4 3 0. Czekam na dwie odpowiedzi. Uwaga! Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co pyta dzisiaj Beata Kozidrak? Finał zabawy o 17.30, zdjęcie z autografem naszej gwiazdy i specjalne pamiątkowe radio czekają. 2 2 4 4 3 0.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich...
1: W nich sprawdzimy, co będzie się działo z cenami paliw w przyszłym tygodniu. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
1: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
1: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
0: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Morniny są
4: gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 15 maja w kalendarzach. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa w Lubinie. Kobieta potrącona na A4 w Katowicach próbowała ją przejść pieszo. Lukas Podolski ma kupić górnika Zabrze. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji funkcjonariuszy w województwie wielkopolskim, przekazała policja. Sprawca był poszukiwany od środy, gdy w nocy doszło do strzałów. W jednym z bloków zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala. Policja potwierdziła, że 21-latek to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca. 33-letnia kobieta potrącona przez samochód na autostradzie A4 w Katowicach, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, który potrącił kobietę, próbował gwałtownie hamować, a w niego z kolei uderzył inny pojazd. Policja będzie prowadzić postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna na Kaszubach. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2025 roku. Podczas lekcji w 7 klasie nauczycielka wyrzuciła wtedy do kosza na śmieci element halloweenowego przebrania w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy przez jedną z uczennic. Miesiąc później dyrektor placówki zdecydował o zawieszeniu kobiety w pełnieniu obowiązków. Nauczycielka tłumaczyła, że była to plastikowa zabawka, a nie element kultu religijnego.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Po weekendzie znów może być drożej. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Tańszy może być za to autogaz, podaje e-petrol.pl. A ceny paliw według prognoz mają wynosić 6,40 za litr 95, 6,99 za benzynę 98, za olej napędowy 6,90, a gaz ma kosztować w przyszłym tygodniu 3,65 zł za litr. Lukas Podolski ma kupić górnika Zabrze. Miejscy radni mają już dokumentację dotyczącą sprzedaży akcji klubu piłkarskiego, a więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: Zadłużone miasto nie jest w stanie utrzymać klubu, stąd sprzedaż. Firma powiązana z Lukasem Podolskim kupi większościowy pakiet akcji górnika Zabrze za 4.

0: 4 miliony złotych. Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe zobowiązania klubu wobec innych podmiotów. Miastu przypadnie złota akcja, gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu ani lokalizacji klubu. Łukasz Podolski to 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku, a od kilku sezonów zawodnik Górnika Zabrze.
1: W środę podczas specjalnie zwołanej sesji radni mają przyjąć uchwałę dającą zielone światło na tę transakcję.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Polska burzowa i to cała Polska. Sporo słońca momentami, jednak będzie z tych chmur wyglądać. Najcieplej dzisiaj na wschodzie, nawet 21 stopni. No to już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Kiedy można jej posłuchać, co jest do wygrania, to wszystko czeka na was na złoteprzeboje.pl. A ja kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

Co robi Williams? Robi Williams oficjalnie dołącza do składu drugiej edycji Bittersweet Festiwalu. No i zaśpiewam na żywo już 15 sierpnia w Poznaniu na Cytadeli. Do tego czasu ja wręczę wam całe mnóstwo nagród w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Już w niedzielę jej kolejny autorski program na naszej antenie w samo południe. A za chwilę zdjęcie z autografem gwiazdy i nasze kolekcjonerskie wspaniałe radio ze ściśle limitowanej edycji.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie.

0: Bilety na livenation.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London. Wsiadamy do pociągu i ruszamy do Trzebiatowa. Z Trzebiatowa jest nasz słuchacz Mateusz. Witam cię serdecznie, cześć.
1: Witam.
0: Twój pies też słucha Radia Złote Przeboje?
1: Oczywiście, razem słuchamy. Zawsze jak idziemy na spacer, to Weedy ze mną słucha.
0: Widzę, że ma taki, wiesz, ogonek jak antenkę i ogonek się kręci, czyli dobrze grają w Radiu Złote Przeboje.
1: Patrzy na mnie teraz, słucha pana.
0: To będziecie się musieli podzielić nagrodami, jeśli dobrze mi odpowiesz. Na szczęście nagrody są dwie. Do wygrania jest takie tradycyjne radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. No i autograf Beaty Kozidrak.
1: Uwielbiam. Pani Beata jest the best.
0: To te nagrody dla was za odpowiedź na pytanie, jakież to jest to dzisiejsze hasło.
1: Złoty Fryderyk.
0: No i gratuluję serdecznie i wszyscy merdają ogonkami. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, Mateusz, zgarniasz od tak.
1: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
0: Ja też ci dziękuję i mam nadzieję, że razem ze swoim ukochanym psem już w najbliższą niedzielę słuchać będziecie programu Beaty Kozidrak na naszej antenie.
1: To obowiązkowo, na pewno.
0: No, ja myślę. Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu, pa, pa.
0: No was też zachęcam do tego, żeby po pierwsze słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie i żeby już od poniedziałku znowu grać. Przecież tych nagród to mamy tutaj tyle, że ho, ho.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Dziś burzowo prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. W weekend na zachodzie ma się rozpogodzić, a w centrum i na wschodzie znowu burze i możliwy przelotny deszcz. Na S7 między węzłami Warszawa-Białobrzegi w pobliżu Grójca kolizja trzech osobówek i utrudnienia w stronę Krakowa, a na S2 między węzłami Patriotów a Wilanów kolizja dwóch osobówek i zablokowany pas w stronę Otwocka.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Vanessa Paradis, Je le taxi, Radio Złote Przeboje w piątek, więc cokolwiek powie teraz Tomek Brel, i tak będziecie zadowoleni, bo jest piątek. Ale Tomek Brel też ma dla was dobre wiadomości. Witam cię serdecznie.
1: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, po godzinie 18 sprawdzimy, jak inwestują gwiazdy, czyli jak kupują nieruchomości i jakie to są nieruchomości i dlaczego to jest czasami kompletny przypadek. Wszystko brzmi tajemniczo, ale obiecuję, wyjaśni się po 18.

0: Powiem szczerze, czasami mam wrażenie, że niektóre kawałki po prostu się nie starzeją. I to był jeden z nich. Edyta Górniak, Jestem kobietą. Piątkowy wieczór przed nami, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej sprawdzimy pogodę, o 18:00 też wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: 18 właśnie minęła, w Radiu Złote Przeboje piątkowy wieczór. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalia.
7: Pogoda.
6: Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie. Poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur. Mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej. Od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. No a my zaczynamy piątkowy najlepszy z możliwych wieczór. Przed nami między innymi Eros Ramazzotti. Przy okazji pewnie przypomnimy sobie, co też działo się na jego koncercie, na którym bawiliśmy się doskonale. W planach też George Michael, a teraz zespół, który był pomyślany jako druga ABBA, ale na planowaniu chyba się skończyło. ABBA jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Zespół Ace of Base.

Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. No podejrzewam, że jego koncert będziemy długo wspominać. Koncert w Krakowie, na którym bawiliśmy się doskonale. No i mogę obiecać, że to na pewno nie ostatni koncert, na którym jesteśmy obecni i na który was gorąco zapraszamy. Kilka koncertowych, niezwykłych historii też dzisiaj w piątkowy wieczór pojawi się w programie Cała Muzyka. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, poplotkujemy sobie z gwiazdami. Pojawi się też nasz stały cykl pod tytułem Finansowe Niedyskrecje. A, i dzisiaj też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Mogę chyba powiedzieć naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Muzyczne plany na piątek dopisują. Za chwilę Bonnie M i pieśń o naszej ulubionej porze roku, czyli o wakacjach. Teraz Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest bez wątpienia nasza ulubiona pora roku, czyli wakacje Holiday i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli chodzi o sprawy wakacyjne, no to z wieloma gwiazdami na ten temat rozmawialiśmy. Pamiętam, jak to Norbi przestrzegał przed tym, co nas może spotkać w dalekich krajach, czyli jak nie dać się oszukać.
1: Powiem wam, jak byłem na Jamajce na przykład, to był tam codziennie koleś w tej wodzie, miał piankę wprawdzie, siedział 5 godzin w wodzie i udawał, że znajduje muszle. I wołał turystów: ej, zobacz, co złowiłem. Turyści podchodzili, Amerykanie, oni wiesz, naiwni. No i sprzedawał mi to po $50. On ich nie łowił, tylko je miał ze sobą po prostu i udawał, wiesz. To jest patent.
0: No, z drugiej strony to w wielu polskich kurortach, na przykład na południu, no to nie takie rzeczy się zdarzają, prawda? Bez nazw. George Michael teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Christopher Cross, a wcześniej George Michael w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to George Michael kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że miał psa, który uwielbiał słuchać swojego pana w radiu. Kiedy George Michael koncertował za granicą, pies zostawał w urodziny, no i faktycznie siadał przed radiem i słuchał piosenek zespołu Wham. Za chwilę Anita Lipnicka, z którą słówko zamienimy, w planach też Paul McCartney i Michael Jackson i pewna niezwykła historia z nimi związana.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. TPO.pl. TPO.pl.
20: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPO.pl.
19: TPO.pl.
21: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
24: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2 z GS Łódzka 28.

0: złote przeboje w drodze.
1: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Zespół Pet Shop Boys w piątkowy wieczór. Za chwilę Anita Lipnicka, która jak pamiętamy doskonale przed laty śpiewała w zespole Various Monks. No i mimo, że z zespołu Various Monks dawno odeszła, to nie ma problemu z odpowiadaniem na pytanie, na czym polegał fenomen tego zespołu.
1: Na pewno Roberta Talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie o... Myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu.
0: No to w takim razie posłuchajmy Anity Lipnickiej solowo już teraz, a za chwilę Paul McCartney i Michael Jackson i historia pewnego teledysku, który z pewnością zmienił życie Michaela Jacksona.

0: Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z teledyskiem do tej piosenki. Otóż według Latoi Jackson podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch, 5 mil od miasta Los Olivos w Kalifornii. Michael Jackson odwiedził ich i wyraził zainteresowanie zakupem nieruchomości. W 1988 roku zrobił to, zmieniając nazwę na Neverland Ranch. No i jak to przypadek, prawda, rządzi czasami naszym życiem. Piątkowy wieczór, w planach na dzisiaj mam dla was jeszcze m.in. zespół Lady Punk i Zostawcie Titanica. Piosenka z bardzo niezwykłą historią, którą to historię opowiadał mi Janusz Panasewicz. Historia związana jest oczywiście z autorem tekstu Titanica, czyli Grzegorzem Ciechowskim.
1: Niesamowitą jakby rzeczą w tym wszystkim jest to, że on jakby przewidział, kiedy ukazał się film Camerona Titanic, mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. Ja mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co owijać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym...
0: No i tak było. Dobrze, Lady Punk za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. A teraz przeniesiemy się do krainy muzycznej łagodności. Mariah Carey.

Box w Radiu Złote Przeboje. Coś mi się wydaje, że już za kilkanaście minut wkroczymy w naszą piątkową strefę gier i zabaw. Jak bawią się gwiazdy przy okazji weekendu? No to za chwilę sprawdzimy.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
11: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round.

0: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
3: Reklama. Piątkowy wieczór przed nami, właśnie minęła 19:00, za chwilę słówko o pogodzie na weekend, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
3: Pogoda. Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. 19 już za nami, a przed nami piątkowy wieczór, który powoli nabiera rumieńców. Jak gwiazdy spędzają piątkowe, wolne wieczory? Kilka niezwykłych plotek z tym związanych na pewno będę dzisiaj dla was wieczorową porą miał w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie gorąco, zapraszam. Za chwilę Sandra, a teraz muzycznie, pięknie, filmowo, Żanet.

Dream on a Star w Radiu Złote Przeboje. No i takich kawałków w piątkowy wieczór na pewno nam nie zabraknie. A propos gwiazd, no to moi drodzy, zbliża się kolejny niezwykły weekend. Przy okazji przypominam, w niedzielę po 12 spotkanie z Beatą Kozidrak, czyli, no mogę chyba tak powiedzieć, naszą redakcyjną koleżanką. No i oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 możecie usłyszeć niezwykłe opowieści Beaty Kozidrak. Historię największych przebojów lat 80. i 90. przebojów zespołu Baim i tych solowych Beaty Kozidrak. Póki co piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, teraz Kasia Kowalska.

0: Ależ pięknie. Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś pamiętam, z Sandrą rozmawialiśmy na temat tego, jak spędza czas, kiedy ma nieco więcej wolnego. No i Sandra opowiedziała mi niezwykłą historię.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: To w cyklu gry i zabawy gwiazd. Podejrzewam tak swoją drogą, że być może niektórzy z nas też się w to bawili. Dire Straits, teraz w Radiu Złote Przeboje i Walk of Life.

Gypsy Kings. No i takich energetycznych kawałków na pewno nie zabraknie dzisiaj w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Piątkowy wieczór, czyli, no jakżeby inaczej, wieczór najlepszy z możliwych.

0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl. Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.

Takie Złote Przeboje, no to możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz przeniesiemy się do lat 80. Nick Kershaw za moment zaśpiewa. Sprawdzałem niedawno, co u niego słychać, no i bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że w dalszym ciągu jest koncertowo aktywny. Choćby w maju jeszcze dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, a potem czerwiec. Czy Nick Kershaw przyjedzie do nas? No miejmy nadzieję, że prędzej czy później w jego terminarzu koncertowym Polska się pojawi. A skoro o koncertach mowa, to za kilka minut obiecane niezwykłe historie koncertowe, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna.

0: Jamiroquai w Radiu Złote przewoje pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj w piątkowy wieczór pojawią się niezwykłe koncertowe historie, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o granie na żywo. Jedną z najbardziej niezwykłych historii na temat tego, co działo się na koncertach przed laty, opowiadał mi jakiś czas temu Janusz Panasewicz. Historia, którą można by określić w skrócie mianem kontrolowanej demolki.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali, no to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi, nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont, więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować, to wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk i remont miał jakby za free.
0: No i wypada się chyba cieszyć, że rzeczywistość wokół nas jednak odrobinę się zmieniła. Piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, teraz Martika.

0: Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90. Fiction Factory, absolutnie pięknie. Za chwilę strefa gości, dzisiaj trudne pytania do Grzegorza Skawińskiego. Czy zdarza mu się kłócić z Waldemarem Tkaczykiem? Czy panowie miewają tak zwane ciche dni? O tym między innymi za chwilę porozmawiamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert
11: dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu.

0: dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Wygląda na to, że piątkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Oczywiście pojawią się goście. Dzisiaj artysta, który na muzycznej scenie jest od czasów niepamiętnych. Swojego kolegę z zespołu Waldemara Tkaczyka spotkał na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj, co jest o tyle niezwykłe, że owo spotkanie nastąpiło pod koniec lat 60. Grzegorz Skawiński, dzisiaj w piątkowy wieczór w programie Cała Muzyka.

0: Przed nami piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Pamiętam, z wieloma gwiazdami poruszaliśmy temat lekcji muzyki w szkole. No i często okazywało się, że gwiazdy, które obecnie śpiewają, absolutnie z muzyką sobie nie radziły przed laty. Na przykład Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki. Zapytałem też Grzegorza Skawińskiego, jak sobie w szkole radził.
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku, w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: Grzegorz Skawiński, który jest na muzycznej scenie już od kilku dekad, no i dlatego zapewne ma w zanadrzu mnóstwo anegdot związanych również z fanami.
1: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat: patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam no bo ten, to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. No dzisiaj wieczorem na pewno odrobinę sobie poplotkujemy. Zostańcie z nami.

0: Piątkowy wieczór, wieczór plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński w roli głównej, zespół Kombi. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego wyjazdu za ocean. Rzecz działa się dawno, dawno temu, bo jeszcze w latach 80.
1: To była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, no i niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus w ogóle, niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. No, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Niedługo potem opuściliśmy Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Dzisiaj odrobinę sobie poplutkujemy. Za chwilę zaczną się trudne pytania.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Dzisiaj w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje w roli głównej Grzegorz Skawiński, to z nim sobie plotkujemy. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, czy jeżdżą razem z Waldemarem Tkaczykiem na wakacje, czy raczej muszą od siebie odpocząć.
1: Zdarza się, że bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Rozmawialiśmy kiedyś o pieniądzach. Czy pamięta, na co wydał te pierwsze zarobione na muzyce?
1: Nie pamiętam, na orężadę albo na piwo, chyba raczej na to drugie, bo pierwsze zarobione jakieś pieniądze to były właśnie tam, dostaliśmy za studniówkę jakąś pieniądze w zespole Kameleon, z którym debiutowaliśmy właśnie jeszcze w Mławie z Waldkiem Tkaczykiem i z innymi kolegami tam naszymi z Mławy, z którymi wówczas graliśmy. Dokładnie nie pamiętam, zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedne albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. Nie można było nawet pójść wtedy chyba, myślę, na hamburgera, bo ich wtedy nie było, nie sprzedawali. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie na pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
0: Grzegorz Skawiński dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wieczór plotek. No, coś mi się wydaje, że dopiero się rozkręcamy. Zostańcie z nami.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty skarb.

0: Nie o samym weekendzie tylko mówić będę, ale także o tych wszystkich wydarzeniach, które czekają na łódzką publiczność, no także w tygodniu albo tuż po nim. Słuchajcie, ja to już czasami nawet opowiadam o tym, co w wakacje, zapowiadając na przykład Letnią Akademię Jazzu, prawda? Albo koncerty na Błoniach i tak dalej, i tak dalej. No, zdarzyło mi się nawet ostatnio z rozpędu zdradzić wam informację a propos koncertu, który szykowany jest w Atlas Arenie i tam będą dzwoneczki bożonarodzeniowe już rozbrzmiewać i piękne anielskie głosy. No ale to oczywiście w związku z tym, że już organizatorzy ujawnili, że taki koncert grudniowy będzie, no to powiedziałem. Generalnie koncentrujemy się na tych najbliższych nam wydarzeniach. No i dzisiaj też o tym, co ciekawego i ważnego w przestrzeni łódzkiej kultury opowiedzą moi goście. Nie ukrywam, że tęskniłem i czekałem, no tak, no bo to jest też taki rytuał tych spotkań, albo zimowe, okołoświąteczne, przedświąteczne, może w ten sposób, mikołajkowe, albo wiosenne. Ja już wam opowiadałem o targach młodej sztuki, no ale dzisiaj opowiemy więcej, bardziej szczegółowo. Pomówimy też o Nocy Muzeów w przestrzeni Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tak, Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Pomówimy też o bardzo ciekawym wydarzeniu, o którym ja też wam opowiadałem ostatnio, ale to gość dzisiaj, ekspert, specjalista od tej przestrzeni, zdradzi nieco więcej szczegółów a propos zupełnie nowego, cudownego projektu związanego z designem, który zagościł w Łodzi i mówię to już z taką kropką. Zagościł, kropka, bo go nie oddamy. Nie, my go przejęliśmy. Ha! I to jest dopiero historia. Pomówimy o tym, bo to też bardzo ciekawe i ważne i prestiżowe wydarzenie, wyróżnienie, nagrody, tak, bo to wszystko się wiąże. Design 32. A do tego wszystkiego, no tak, mnóstwo innych wydarzeń, o których dzisiaj w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, dlatego że zajrzę do kin między innymi. No mamy weekend, czyli mamy premiery, no ale będziemy mieli też pokazy specjalne, także te niedzielne, bo tu między innymi, no tak, nie wiem, dzisiaj, jutro, generalnie sprawdzę, czy też od poniedziałku, tak. Tak, w poniedziałek też Top Gun, 40. rocznica, to w Helios Replay, więc o tym sobie pomówimy, bo jest okazja, by oglądać. Możemy wybrać się na super koncert wręcz, tak, Iron Maiden, Burning Ambition, to też jest do oglądania w łódzkich kinach. W kinie Helios w sukcesji też Helios Anime, no i świetna propozycja japońskiej kinematografii. No ale do tego wszystkiego, tak jak mówiłem, mamy premiery, mamy coś dla dzieci, mamy coś dla starszych, bo to horror, mamy coś przedpremierowego na specjalnych pokazach filmowych, to coś to drzewo magii. I o tym też opowiem, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Zajrzę do kin studyjnych i generalnie do wielu przestrzeni. Słuchajcie, jest mnóstwo ciekawych historii w Łodzi. Jest Zerówka, czyli Studencki Festiwal Muzyczno-Filmowy, który lada moment w OFF-ie. Geyer Music Factory zbliża się wielkimi krokami i też będę o tym mówił. No, generalnie tutaj taka era disco, takie złote przeboje lat 70. i 80., ale także nawiązanie do filmów Quentina Tarantino. Sporo się dzieje, słuchajcie. Zaprasza Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Manufaktura, Rynek Włókniarek Łódzkich. Przed nami też 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Nie wiem, czy ja zdążę dzisiaj wszystko powiedzieć. Chciałem też powiedzieć o Ex Librisach, bo ostatnio wam obiecałem, tak, nagrody Złoty Ex Libris i Super Ex Libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. No fotofestiwal coraz bliżej. Zielona Łódź zaprasza na spacer po Rokiciu. Ciekawe, czy się odbędzie ten spacer, bo pogoda... A sprawdzę jeszcze raz w swojej aplikacji. Jak wy macie jakąś aplikację, w której jest napisane i przedstawione być może nawet obrazkowo, że w niedzielę piękne słońce nad Łodzią, to dajcie znać, to dajcie znać, trzeba mieć pewność. To do końca też trzeba śledzić tutaj, że tak powiem, te źródła, komunikatory i inne historie Zielonej Łodzi i w ogóle organizatorów, bo oni nawet w ostatniej chwili mogą powiedzieć, przekładamy, nie wiem, zmieniamy lokalizację i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są bardzo ważne informacje. Ostatnio mówiłem wam o takim wydarzeniu, które zostało ze względu właśnie na pogodę przesunięte na inny termin. Jak tylko będę znał ten termin, to oczywiście o wszystkim powiem, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Jest termin castingu do Krainy Lodu, Teatru Muzycznego w Łodzi, więc też można się ze wszystkim zapoznać, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Dużo mam tych rzeczy, słuchajcie, dużo mam tych rzeczy, więc przejdę już do szczegółów, a na początek...
1: ciekawe wydarzenia.

0: Wrażenie w Łodzi.
1: Miasto neonów. No Łódź, no pewnie, że tak. Słuchajcie, piękne neony to w pasażu Margaret Thatcher przypominają nam o nieistniejących, ale legendarnych, ważnych kinach w Łodzi. Mówiliśmy o tym sporo, mówiliśmy o próbie generalnej, o uroczystości otwarcia, a teraz o bardzo ciekawym spotkaniu z Natalią Gawczyńską. To za sprawą książki Łódzkie typo historie. Miasto w świetle neonów. To wydarzenie we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 maja o 17.30 w sali konferencyjnej. Bardzo ciekawa opowieść właśnie o Łodzi, o słynnych, charakterystycznych, legendarnych, pięknych, niezwykłych neonach na Centralu. Albo ten Balaton, albo Bałtyk, albo no właśnie kieliszki na Kaskadzie. Słuchajcie, bardzo dużo ciekawych opowieści zanurzonych w historii Łodzi. To jest coś, co mogłoby się skojarzyć, nie wiem, z pięknym Tokio rozświetlonym neonami albo z Las Vegas. Ale nie trzeba szukać daleko. My to mamy w naszej historii. To jest piękna historia, która tak naprawdę gdzieś zakorzeniona jest też w moim dzieciństwie, w mojej wyobraźni, w moich wspomnieniach, bo jako mały Bartoszek stałem zachwycony. Nie wiem, czekaliśmy na tramwaj na Redkinie i oglądałem tę słynną parę. Ale generalnie szedłem z tatą do kina, jakiś mglisty wieczór, prawda, i ten napis, Bałtyk, Polesie i tak dalej. No to wszystko fascynujące, niezwykłe, neony łódzkie. Będziecie mieli okazję o tym porozmawiać, tak jak mówię, z Natalią Kawczyńską. To wszystko za sprawą książki Łódzkie typo historie, miasto w świetle neonów. Spotkanie w ramach 12 łódzkich senioraliów to w WBP w Łodzi przy Gdańskiej. A propos spotkań, wyjątkowych spotkań, wyjątkowej nocy, nocy muzeów, a także otwartych pracowni i spotkania z młodą sztuką. Zapraszam już na rozmowę z gościnią dzisiejszego weekendowego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No a później także z gościem, który też z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi opowie nam o bardzo ciekawym wydarzeniu, które od teraz właśnie w Łodzi. Mówię o tym z radością, słuchajcie, z dumą Design 32. Najlepsze dyplomy projektowe 2025. Młode wydarzenie w Łodzi po raz pierwszy, ale już ugruntowane, jeżeli chodzi o polską kulturę i o tym sobie też porozmawiamy. No ale po kolei.
0: Nie możesz tego przegapić.
2: Małgorzata Zawada, koordynator Targów Sztuki Studenckiej, edycja wiosenna na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
1: Witam serdecznie.
3: Karol Janiak, kurator Design 62, ASP Łódź.
1: Witajcie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Zacznijmy od młodej sztuki. Młode artystki, młodzi artyści, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. No tak jak mówię, na wiosnę czekamy także dlatego, żeby spotkać się wokół sztuki.
2: O, wszyscy na to czekamy. Studenci robią ostatnie odbitki, ostatnia biżuteria i wszystkie koszulki, torby, jakieś drobne rzeczy z grafiki projektowej, kartki, naklejki, wszystko, wszystko gotowe na sobotę. Do godziny 22 jesteśmy w nowych budynkach Akademii Sztuk Pięknych. Łatwo nas znajdziecie, jest wszystko oznakowane. I grupa, no myślę, że lekko ponad 50 studentów, 50 osób, które zechciały swoje rzeczy pokazać i zaprezentować na targach sztuki.
1: Pięknie, pięknie. Ja przepraszam, bo aż ryknąłem, prawda? Wow! No ale tak, no nie może człowiek powstrzymać tych emocji, bo faktycznie to wydarzenie pięknie nam urosło i to jest też dowód na to, jak chętnie młode artystki, młodzi artyści no, tworzą taką grupę i przestrzeń wystawienniczą, by pokazać siebie, swoją sztukę tutaj łódzkiej publiczności. To oczywiście ogromna wartość i bardzo ciekawe spotkanie. To wszystko też, pani Małgorzato, wpisuje się w Noc Muzeów w Łodzi.
2: Tak, w Noc Muzeów to już taka tradycja, ponieważ jesteśmy dwa razy w roku z targami sztuki, z targami młodej sztuki, czyli w okolicach Mikołajek i właśnie w Noc Muzeów to nasz taki główny, silny akcent.
1: No tak, bardzo silny, bardzo wyraźny i jaskrawy. Młoda sztuka, piękna sztuka, różnorodna. I to wszystko właśnie za sprawą działalności młodych artystek, młodych artystów, ich działalności twórczej. artystycznej. Spotkanie wokół młodej sztuki to niezwykła atmosfera, to okazja do tego, by poznawać młode artystki, młodych artystów, ich pracę. My tutaj rozmawiamy, to jest bardzo ważna część każdego takiego spotkania, każdych takich targów. Ta rozmowa, spotkanie i rozpoznawanie sztuki, być może takiej, która nas interesuje, a być może takiej, w której się zakochamy. Rozmowy o sztuce, oto wartość płynąca z tego spotkania.
2: Tak, właśnie zastanawiałam się niedawno, jaką wartość mają ludzie odwiedzający. Bo jaką wartość mają studenci, to my wiemy, ale pomyślałam sobie tak, jest kilka takich mocnych właśnie takich doświadczeń, które możemy my jako odbiorcy tej młodej sztuki zyskać. Po pierwsze, spotykamy młodego artystę. Za chwilę wyjdzie w dorosłość, w świat sztuki takiej, gdzie w tym momencie mamy niepowtarzalną okazję, no właśnie spotkać się z jego twórczością.
1: Dokładnie.
2: Druga to rozmowa i jak chętnie młodzi twórcy, na pewno Państwo zwrócą uwagę, rozmawiają o technice, w jakiej pracują, o tym i co było inspiracją do powstania tej pracy. Naprawdę zachęcam Państwa do rozmowy, bo wiem, że to bardzo motywuje młodych twórców. Później wracają do swoich pracowni, wracają do swoich mieszkań, gdzie te rzeczy powstają i z podwójną, potrójną energią tworzą kolejne rzeczy, ale to spotkanie, ta wymiana energii, to dobre słowo, to wszystko, co mogą usłyszeć, czyli nawet tylko oglądam, jest jakimś takim taką zaczepką do tego, żeby z tym młodym człowiekiem chwilę pobyć i zobaczyć, co ich interesuje, jakie są teraz trendy, mody, kogo mamy nowego. Na przykład ja jestem kolekcjonerką grafiki artystycznej, tej akwaforty, suchej igły, wszystkich takich technik trawionych i już wiem, że moją kolekcję na pewno jakieś małe, drobne ryciny ubogacą.
1: No pięknie. No generalnie słuchajcie, piękna okazja do tego, by spotkać się ze sztuką, ale jeszcze raz to podkreślamy, z artystkami i artystami. Dzisiaj mówimy o nich młodzi twórcy, młode twórczynie, ale no i tego życzę. Mam nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat, nie wiem jaka będzie droga artystyczna tych młodych ludzi, ale że będzie nam trudno się do nich dopchać po autograf, po zdjęcie, nie mówiąc już o tym, jakie no, ceny na światowych aukcjach sztuki będą osiągały ich artystyczne twory. No, dzieła, dzieła, oczywiście, nie bójmy się tego słowa. No, generalnie, słuchajcie, sztuka, to o tym dzisiaj mówimy i mówimy o spotkaniu, mówimy o budowaniu relacji, mówimy o budowaniu też za sprawą naszej obecności, świadomości u tych ludzi, że tworzą rzeczy wartościowe, ważne, nieobojętne. A to dla każdego twórcy, dla każdej twórczyni jest rzecz niezwykle istotna. Zatem do tematu wrócę za chwilkę w dzisiejszym weekendowym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Powiemy też m.in. o najlepszych dyplomach projektowych, a teraz...
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Teraz przypomnę tylko, że to jest Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, że to tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Będziemy dzisiaj w kinie, to m.in. w kinie Helios w Sukcesji, tutaj Helios Replay i Top Gun, 40. rocznica. To też Iron Maiden, Burning Ambition w Helios na scenie. To Helios Anime, to przedpremiera, a także dwa premierowe pokazy. Do tego dochodzą kina studyjne. No ale nie samym kinem człowiek żyje, dlatego że będę miał okazję opowiedzieć Wam także o Zerówce. Tak, studencki festiwal muzyczno-filmowy już niedługo w OFF-ie i o tym Wam opowiem. A generalnie spotkań ze sztuką w Łodzi będzie dużo. W najbliższym czasie sporo już wiemy o Geyer Music Factory, który sprawdzimy, co słychać w manufakturze, a także jeśli chodzi o wydarzenia związane ze Złotym Exlibrisem i Super Exlibrisem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, to to w zasadzie już teraz. Później wrócę jeszcze do rozmowy z moimi gośćmi. Powiemy o Nocy Muzeów, o senioraliach, będzie o castingu do Krainy Lodu. No, dużo sobie dzisiaj nawrzucałem do scenariusza weekendowego wydania programu Co jest grane w Łodzi, ale nie poddam się i do pełnej zrealizuję wszystko. Zobaczycie, zobaczycie, ale nie zakładałbym się na wszelki wypadek, okej? No dobrze, to przejdę teraz do szczegółów kolejnych, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór, a to właśnie WBP przy Gdańskiej, no i bardzo wyjątkowe nagrody.
0: Ważne wydarzenia.
1: Bardzo ważne wydarzenie, które tak naprawdę no, śledzimy już od dłuższego czasu i mówię tu nie tylko o tym, że to kolejne edycje, ale generalnie każda edycja to jest ta część, kiedy nominujemy. Kiedy opowiadam wam o tym, że możemy wysyłać zgłoszenia za wydawnictwa w konkretnych kategoriach, które wpadły nam w oko, prawda, w których się zaczytaliśmy, które nas zachwyciły, nie wiem, fotograficznie i tak dalej, o Łodzi za dany rok. Później mamy nominacje, już te nominacje są wskazaniem. To jest wartość, to doceniliśmy, to dostrzegamy i w tym widzimy wartość. To jest też promocja i Łodzi, i naszego regionu, no i właśnie tych wydawnictw, które są z naszym miastem i naszym regionem związane. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza 25 maja do sali konferencyjnej na wręczenie nagród Złoty Ex Libris i Super Ex Libris. 17. sala konferencyjna i nagroda Złoty Ex Libris za rok 2025 przyznana. W konkretnych i kolejnych kategoriach, więc ja o wszystkich teraz opowiem, mamy tak. Dom mody Telimena. Co nosiły Polki? Autorstwa Katarzyny Jasiołek w kategorii Najlepsza książka o Łodzi. Zduńska Wola. Miasto pełne historii. Pod redakcją Kamili Klauzińskiej i Tomasza Polkowskiego w kategorii Najlepsza książka o ziemi łódzkiej. Chris Nidental fotografuje Łódź. Chris Nidental Photographs Łódź pod redakcją Marzeny Bomanowskiej w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi. Krainy końca autorstwa Tomasza Włodkowskiego w kategorii Najlepsza powieść o Łodzi i ziemi łódzkiej. Nagroda specjalna jury Złotego Ex Librisu dla powieści Niewidzialna dziewczyna Katarzyny Kieleckiej. Nagrody Super Ex Libris jury przyznało wydawnictwu Literatura oraz wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi oraz Wiesławowi Dworniakowi, Marcinowi Łukaszowi Majewskiemu i Towarzystwu Przyjaciół Uniejowa za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej napisano. Uroczystość już niedługo, tak jak wspomniałem, 25 maja, ale przypomnę, że do 28 maja jeszcze możecie oglądać bardzo ciekawą wystawę. Ciekawą, ważną, inspirującą, bo to wystawa zatytułowana 34. edycja Nagrody Złoty Ex Libris i 17. edycja Nagrody Super Ex Libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. To do 28 maja, a tymczasem w sobotnią noc, no wieczór, noc, noc muzeów, także w WBP dzieje się sporo ciekawie, różnorodnie i pięknie, bo do 23 listy do świata. To wieczór pisania i słuchania listów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. List jako forma opowieści, bardzo bliskiej, osobistej, wręcz intymnej wypowiedzi, bardzo świadomej, bardzo pięknie komponowanej, z dbałością o słowo, o kształt litery, o charakter pisma, to wszystko znaczące, piękne, tym bardziej teraz w tym świecie takich szybkich, krótkich informacji, prawda? Hej, tu i buźka, prawda? Jakiś tam piesek latający, inna emotikona. To, co kiedyś było, a co śmiem twierdzić, na pewno nie zniknęło, być może nawet powinienem to podkreślić, wraca za sprawą też pisania listów, kursów kaligrafii i tak dalej, tego wszystkiego, co też w WBP w Łodzi się dzieje. To wszystko jest pielęgnowane i to wszystko jest przywracane, tak jak teraz, słuchajcie, list. Tak jest, szczególne znaczenie, gest uważności, refleksji, zaangażowania, emocji. No i tego wieczoru, w tę noc, biblioteka zamienia się w symboliczną skrzynkę pocztową dla ważnych spraw, słów i wspomnień. Jak czytam w zapowiedzi tego wydarzenia, strefy tematyczne, strefa warsztatowa. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować papeterię oraz znaczki. Proszę bardzo, strefa pisania, przestrzeń twórcza, czyli napisz list. Będą takie podpowiadajki tutaj, czyli napisz list do świata, albo napisz list do siebie sprzed 10 lat, albo napisz list do miasta, w którym mieszkasz. To też będzie strefa słuchania, czyli listy literackie, historyczne, między innymi listy Wisławy Szymborskiej do przyjaciół, listy więźniów politycznych do rodzin, listy dzieci do przyszłości, listy anonimowych ludzi, ale bardzo niezwykłe listy, bo znalezione w używanych książkach. Piękne opowieści, słuchajcie, do tego fragmenty wybranych korespondencji. Tak to wszystko jest tutaj rozmieszczone do tego. No właśnie, strefa skarbów piśmiennictwa, średniowieczne skryptorium, dokumenty rękopiśmienne, to XVIII-XIX wiek, dokumenty z lakowymi pieczęciami, listy pisarzy, listy poetów, Sienkiewicza, Rejmonta, Miłosza, świat kultury. To także świat nauki. Tutaj listy Ady Sari, Władysława Kątka, świadectwa także ludzkiego cierpienia, czyli listy z niemieckiego obozu zagłady Gross Rose. A kogo spotkacie? No między innymi średniowiecznego mnicha. Tak, on będzie się tutaj przechadzał, będzie opowiadał o ciekawych eksponatach, on pokazuje rękopiśmienne kodeksy, a do tego wszystkiego dla dzieci, na przykład księżniczka, która opowie o listach. To jest wszystko tak zorganizowane, słuchajcie, żebyśmy poczuli nie tylko siłę pisma, siłę listu, wypowiedzi tekstowej, ale także byśmy poczuli się, jak gdybyśmy odbywali wręcz podróż w czasie. To w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. No a teraz wracam do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, bo na Akademii, no właśnie, i Noc Muzeów, i Targi Młodej Sztuki, a także Design 32, najlepsze dyplomy projektowe 2025.
0: Ważne wydarzenia.
1: Mówimy o tym, że warto rozmawiać z artystkami i artystami prezentującymi tutaj swoją twórczość artystyczną. To dla nich bardzo często pierwsze takie spotkanie, a zatem pierwsza taka forma recenzji, odpowiedzi na ich sztukę, to może być wiatr w żagle.
2: To jest coś, na co czekamy, dlatego że wiele osób pracuje w swoich pracowniach, w samotności, tak, i nie mają takiego feedbacku, tak, czy to się podoba, czy to jest ładne, czy to zaciekawi, czy iść w tą stronę, czy kontynuować, a targi są takim spotkaniem zarówno z państwem, czyli z gośćmi, którzy przyjdą na takie targi, jak również przecież studenci spotykają się praktycznie ze wszystkich instytutów, które są na Akademii, podglądają się i inspirują się, tak, i kupują od siebie, bądź wymieniają i z wielkim zainteresowaniem po prostu kto co robi, mamy taki wgląd w tą sztukę, która w zasadzie gdzieś tam jest w zaciszu swojej pracowni, bo mówię tutaj o rzeczach, które nie do końca wszystkie powstają w pracowniach takich stricte na Akademii. Często na tych targach pokazywane są rzeczy, które są tworzone po prostu dla siebie, czyli są tymi od serca jeszcze dodatkowo robionymi, no takimi po prostu tak jak artysta tworzy, czyli robi swoją sztukę.
1: Nie mam wątpliwości, że potrafimy to docenić, zatem przypomnijmy, w sobotę do której?
2: Do godziny 22 jesteśmy w nowych budynkach Akademii Sztuk Pięknych na Wojska Polskiego i zapraszamy również na wszystkie wydarzenia, które odbywają się podczas Nocy Muzeum w budynkach uczelni.
1: Panie Karolu, to teraz zapytam pana o Design 32, no bo przejmujemy bardzo ważne wydarzenie właśnie z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od teraz w Łodzi. No, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale śmiem twierdzić, że nie ma lepszego miasta dla tego wydarzenia niż Łódź Designu.
3: Ja jako lokalny patriota oczywiście muszę się zgodzić. No, jest to super informacja, super inicjatywa, że ten konkurs trafił do nas. I myślę, że po tych 15 katowickich edycjach będziemy dobrze mogli kontynuować tradycję tego konkursu przez kolejne lata.
1: 32 odpowiada liczbie dyplomów.
3: Tak, do momentu powstania Akademii Sztuki w Szczecinie tych dyplomów było 28, bo było 7 uczelni państwowych, każda dawała 4 dyplomy, teraz doszła, znaczy lata temu doszła 8, więc teraz jest 32. No i jest to taki przegląd najlepszych właśnie dyplomów projektowych ze wszystkich polskich uczelni artystycznych.
1: No, w jury zasiadają ekspertki i eksperci różnych dziedzin związanych z designem, to wyjątkowe grono, no i też nagrody w różnych kategoriach, nagroda rektorów, nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nagroda marszałka województwa, Łódzkiego, nagroda prezydenta miasta Łodzi. No, to też bardzo rozbudowana część wydarzenia.
3: Tak, zgadza się. Kompletując jury, staraliśmy się wybrać osoby możliwie zróżnicowane, z różnych ścieżek życiowych, kariery, dziedzin, ale gdzieś orbitujących wokół designu, wzornictwa. No i szczęśliwie udało nam się zdobyć kilku ważnych partnerów, dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić na takie właśnie liczne nagrody, no bo aż 4 na 32 nominowane prace.
1: No ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu, 20 lat temu szukaliśmy w ogóle polskiego odpowiednika słowa design, prawda? Wzornictwo, projektowanie, no, estetyka, no i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj design to po prostu design i myślę, że nikt nie ma wątpliwości, czym jest sztuka designu, czym jest design. No a zwracam uwagę, że ta wystawa to właśnie ogromna różnorodność przedstawionych na niej prac.
3: Każdy już trochę intuicyjnie czuje, czym jest design. Ta wystawa jest może ciekawym przykładem tego, jak ci młodzi ludzie postrzegają ten design, właśnie projektowanie, wzornictwo. I ta wystawa w dosyć ciekawy sposób pokazuje różnorodność tych interpretacji. Te prace są bardzo zróżnicowane i myślę, że warto zobaczyć tą wystawę pod tym kątem, żeby przekonać się, jak ci młodzi widzą projektowanie, design i jak to może wyglądać w przyszłości.
1: No właśnie, jak to może wyglądać? Kiedy możemy wybrać się na ekspozycję? Bo to jest prezentacja czasowa.
3: Ekspozycja generalnie jest już czynna i będzie czynna do końca maja, ale chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych w sobotę na Księży Młyn do Akademickiego Centrum Designu. Oficjalna gala, wręczenie nagród i swojego rodzaju wernisaż. Wystawa już jest dostępna dla zwiedzających.
1: My możemy mówić Łódź miastem designu?
3: Myślę, że jak najbardziej. No tutaj festiwal designu organizowany przez lata miał tu spore zasługi, jeśli chodzi o to edukowanie społeczeństwa i gdzieś popularyzowanie tego zagadnienia. No mamy też oczywiście Akademię ze świetnym instytutem właśnie wzornictwa.
1: No mamy Akademickie Centrum Designu.
3: Tak, oczywiście. No właśnie, Akademickie Centrum Designu, które zrzesza wszystkie instytuty wzornictwa państwowych uczelni, więc tych elementów wokół designu obracających się w tym mieście jest dosyć sporo. No poza tym sztuka, awangarda, to zawsze gdzieś w Łodzi było blisko, więc myślę, że no, to jest miejsce właśnie na takie wydarzenia.
1: Trzymam kciuki, witamy w Łodzi. Design 32, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Ja jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, że oprócz tego, że mamy stałe punkty a propos Nocy Muzeów, to z wielką energią i radością chciałabym powiedzieć, że Akademia ma swój chór i zapraszamy na występ naszego chóru Akademii oraz na coś, co jest również nowością, czyli portretową Noc Muzeów. W pracowni 106 pod okiem profesora Komicza można zrobić 3 zdjęcia do wyboru. Są stylizacje biznesowa, czarno-biała i bardziej taka nieformalna i wszystkie od razu po lekkiej obróbce trafiają do Państwa. Także to są takie dwie nowości i w ramach Nocy Muzeum studenci bardzo gorąco chcą się wszystkim pochwalić.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dodam tylko, że fotografie do 22, ale to też bardzo dużo wystaw, także mnóstwo atrakcji, warsztaty, mnóstwo. A teraz...
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Do Nocy Muzeów wrócę dosłownie za chwilę w dzisiejszym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. A dziś jeszcze w programie kina. To kina studyjne, to także inne przestrzenie dające nam możliwość, by oglądać premiery, ale także inne wydarzenia filmowe. Ale zanim zajrzę do kin, zanim pomówimy o Nocy Muzeów, to jeszcze no, bardzo ciekawe wydarzenia, o których już teraz, czyli Zerówka, Studencki Festiwal Muzyczno-Filmowy, już za chwilę, w OFF-ie.
0: Wkrótce.
1: Ciekawa sprawa. Najpierw filmowy czwartek, potem 2 dni z muzyką, i to muzyką koncertową, muzyką na żywo, od jazzu, poprzez hip-hop, nie wiem, post-punk, aż po death metal. Studenci łódzkich uczelni postanowili sami stworzyć przestrzeń dla siebie. Taka oddolna inicjatywa, piękna, którą absolutnie popieram i trzymam mocno kciuki. No i o której opowiadam też z radością, bo to będzie przestrzeń artystycznej wypowiedzi. Zorganizowano festiwal Zerówka. Trzymam kciuki, jeszcze raz podkreślam i opowiadam, że sami studenci, sami organizatorzy zapowiadają projekcję kilkunastu studenckich produkcji filmowych, występ 14 zespołów, akcje edukacyjne, a także na finał disco w słuchawkach, silent disco. Na święto muzyki autentyczności i studenckiej solidarności zapraszają od 21 do 23 maja. OFF Piotrkowska Center czeka na Was, licząc oczywiście na to, że no, będziemy mieli okazję się lepiej poznać, wziąć udział tłumnie i radośnie, bo oni liczą na wszystkich łodzian i na wszystkie łodzianki bez względu na wiek czy status indeksu. Wstęp wolny tylko dodam. No i sięgam po taką informację, jaką otrzymałem tutaj od organizatorów do redakcji Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Festiwal Zerówka narodził się z prostej, ale silnej potrzeby stworzenia przestrzeni, w której studencka twórczość wyjdzie poza mury uczelni, by zaistnieć na dużej scenie przed szeroką publicznością, tłumaczy Krzysztof Kalwas, pomysłodawca festiwalu i członek stowarzyszenia w niewielkim mieście. Sam jest studentem Uniwersytetu Łódzkiego, ale artyści, którzy zaprezentują się na Zerówce, to także studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Politechniki Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Medycznego czy Szkoły Filmowej. I jak słyszymy, zależy nam na tym, żeby festiwal nie skupiał się wokół jakiejś jednej uczelni. Zrzeszamy całą społeczność akademicką, bo bardzo potrzebujemy miejsc i wydarzeń poza internetem, gdzie możemy się spotkać, wymienić doświadczeniami, dobrze się bawić i promować kulturę studencką, dodaje. Uwielbiam Was za to, moi drodzy organizatorzy, studentki, studenci sztuk wszelakich. Tak, że chcecie się spotykać, prawda? Internety fajne są, ale nie zastąpią właśnie tej relacji, tej atmosfery, tej energii spotkania z drugim człowiekiem. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 21 o 19. Na początek kino plenerowe, czyli Zielona Górka na OFF-ie. Program filmowy obejmuje w sumie etiudy szkolne, których będzie kilkanaście. Wśród nich znalazła się też nagradzana produkcja My Secret Cyber Love w reżyserii Bartosza Stankiewicza, która jest takim listem miłosnym, pełnym emocji, takim sentymentalnym do sitcomów z lat 90. Robert to jest bohater i on generalnie no jest, no powiem tak, ma taką dorosłą relację z robotem. Tak? Ta relacja jednak jest wystawiona na ciężką próbę, słuchajcie, bo ojciec wraca do domu. On jest dość toksyczny, no i generalnie, no co, bardzo ciekawe to spojrzenie. Słuchajcie, nie wiem, jak interesuje Was tego typu tematyka, pamiętacie film She albo Ex Machina, no to myślę, że gdzieś to też no w pewien sposób, to myślę, że to nie ma co porównywać absolutnie, ale w pewien sposób dotyka podobnego tematu. Na ekranie Zerówki też zagości wiele innych opowieści, bardzo różnych tematycznie, które ja jeszcze będę omawiał, które będę zapowiadał jeszcze w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, zapraszając Was na to wydarzenie. Ale chcę zwrócić jeszcze uwagę, że 22 i 23 powstanie scena przy Piotrkowskiej od Pietryny. Dźwięk, muzyka, spektrum brzmień w piątek, melodyjny czas, pełen emocji, będzie rap Kowala oraz instytucyjna, surowa energia duetu Follery. Następnie pojawi się Wieczny Mróz, ale to jest, słuchajcie, techniczny death metal, inspirowany chłodem takim, z takim surowym chłodem, przestrzenie industrialne, tak się może to być naprawdę grube, zimne i wspaniałe. A do tego wszystkiego fajnie by było, jakby świeciło jeszcze słońce tego dnia, chociaż będzie tutaj więcej kontrastów takich muzycznych też. To m.in. męski zespół wokalny Po Głos, który łączy klasykę z muzyką rozrywkową. Ten wieczór piątkowy to też konglomerat, alternatywa, post-rock, Potato Stonks, czyli rock R&B, postpunkowy kolektyw Sonda Kosmos. Dużo się będzie działo. Drugi dzień koncertowy to m.in. noise-offowy projekt ATT przez 3T, po którym na scenie pojawi się Kod Yuki, czyli ciężkie brzmienie elektronika, do tego wizualizacje. Będzie też Dead Stranded i Zap Lauren ze swoimi basowymi pejzażami. Rapowy klimat Matikash, którego utwory biją rekordy popularności w internetach, z tego co się dowiaduję. No to muszę sprawdzić i się tym przyczynić, chociaż jednym odsłuchaniem do wzrostu, prawda, liczebności odsłuchów. No dobrze, słuchajcie, w każdym razie będzie można się z nimi spotkać na żywo. na własne oczy i ucho wszystko zobaczyć. Będzie bezkompromisowy tir, to wspólnie z Kacprem Kozikozerą. Przed wielkim finałem jeszcze mroczny, taki dark wave'owy, jak się dowiaduje, projekt Mori Floor i jazzowy kolektyw Na Strzała. Proszę bardzo, to jest improwizacja, energia taka, energia miasta, energia ulicy. Fajna zapowiedź, o której czytam, słuchajcie. Całość koncertowej zerówki zamknie grupa Hejma. Myślę, że przedstawiać nie trzeba, alternatywny repertuar i najnowsze wydawnictwa. Słuchajcie, to coś więcej niż program artystyczny, dlatego że generalnie otwarta lekcja tańca do tego wszystkiego, strefa chill, leżaczki, ale także będzie można zadbać o zdrowie. Tam też między innymi będzie akcja Dis na raka. Będzie można wykonywać tatuaże, z których dochód wesprze tutaj studio tatuażu Fundację Cancer Fighters. Bardzo cieszymy się, że studenci wybrali właśnie OFF i to u nas zaprezentują swoją twórczość, wnosząc w postindustrialną przestrzeń swoją energię i autentyczność, której nie da się kupić. To idealne połączenie przestrzeni miejskiej i młodego, niezależnego ducha, podkreśla Michał Pietrzak, koordynator wydarzeń w OFF Piotrkowska Center. Wrócę do tematu, słuchajcie, bo będzie jeszcze sobotnie Silent Disco, no i wiele innych wydarzeń, no ale teraz wiele wydarzeń w trakcie Nocy Muzeów.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: W sobotę w ramach Nocy Muzeów mamy też specjalne linie, słuchajcie, na terenie Łodzi generalnie jeżdżą specjalne autobusy, wszystko po to, byśmy się mogli spokojnie, płynnie poruszać, mieć dobry dojazd na dane wydarzenie, na imprezę, ale też powrót do domu. MPK Łódź kursuje zatem nie tylko dłużej, ale też uruchamia specjalne linie, o czym czytam w portalu łódź.pl. W sobotę 16 maja do godziny pierwszej będą kursować tramwaje MPK Łódź linii 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, B11 oraz 15, a także linie autobusowe 55, 57, 86 i Z6. Linia 2 będzie kursować na trasie dworzec Łódź-Dąbrowa Teofilów, z kolei 12 Retkinia Radiostacja. Do pierwszej też na trasie Retkinia Widzew Augustów będzie dodatkowo kursować linia 10A, a do pierwszej, tego do 18, kursuje tramwajowa linia specjalna 0, która łączy północną z radiostacją, oraz autobusowa linia specjalna 151. Tutaj kursy Zajezdnia Muzealna Brus, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tutaj spotykamy też zabytkowe pojazdy, słuchajcie, te, które ja omawiałem, które zapowiadałem w ramach takich specjalnych tutaj tras, także na majówkę, no ale łódzkie linie turystyczne także w ramach Nocy Muzeów. Ponadto linie nocne będą obsługiwane autobusami przegubowymi, żeby więcej osób wejść mogło. Słuchajcie, trasy linii specjalnych omówione, tak jak mówię, także w portalu łódź.pl. Wszystko bardzo dokładnie z przystankami, z ulicami rozpisane, także każda może skorzystać. No ta noc, Noc Muzeów w Łodzi, to też dziwne wydarzenie, słuchajcie, bo to między innymi będzie można uciec z więzienia, zostać perfumiarzem, pograć w stare komputery albo zobaczyć i uczestniczyć w procesie Ślepego Maxa. Te atrakcje także znajdziecie na miejskim portalu, na stronach. Natomiast, no słuchajcie, generalnie tutaj też strona miasta daje nam mnóstwo informacji a propos tego wszystkiego, co w ramach Nocy Muzeów, wymieniając nie tylko same instytucje, słuchajcie, ale także uruchomione przez nie atrakcje, więc tego jest tak dużo, że jakbym teraz zaczął opowiadać o tych wszystkich atrakcjach, no to skończyłbym w okolicach środy, tak sobie myślę. Wszystkie instytucje alfabetycznie ułożone, jest też mapka, można wygenerować sobie PDF jako podpowiadajkę, no i wtedy to dostaniecie dopiero kompleksową informację. Próbowałem to wszystko wydrukować do dzisiejszej audycji i drukarka powiadomiła mnie, że brak papieru. No słuchajcie, generalnie faktycznie jest to bardzo długa lista wielu atrakcji, o niektórych z nich teraz opowiedzą kolejni goście programu, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, to między innymi pani dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Joanna Mądrzak-Kubiak.
0: Co jest grane w Łodzi?
4: Ja, szanowni państwo, zabrałam ze sobą dzisiaj do państwa oryginalny list Reymonta. Dlaczego? Dlatego, że jest to temat przewodni naszych wydarzeń w Nocy Muzeum. Otóż otwieramy przestrzeń korespondencji listu. Począwszy od działu zbiorów specjalnych, gdzie będzie można zobaczyć wszystkie listy oryginalne zgromadzone w naszych zbiorach. Będzie można również zobaczyć, jak wykonuje się, będziemy pokazywać, jak wykonuje się listy średniowieczne i iluminacje, ale nie tylko wieki średnie, bo w innych przestrzeniach naszej biblioteki zaproponujemy państwu napisanie listu do świata. Każdy, kto napisze taki list, będzie mógł go imiennie lub też anonimowo pozostawić w tajemniczej skrzyni, którą być może za 10 lat otworzymy i zobaczymy, cóż do tego świata chcieliśmy napisać. Ale oprócz tego będzie można w przestrzeniach biblioteki wysłuchać nagranych odczytów listów znanych osób, listów więźniów politycznych, listów Wisławy Szymborskiej i wielu, wielu, wielu, wielu innych, lub też odnaleźć w całej przestrzeni biblioteki mnóstwo fotokopii i zabrać po prostu ze sobą na pamiątkę fotokopię tych znanych, pięknych listów. A nasza pracownia introligatorska zaprasza do warsztatów, na których można stworzyć własną, oryginalną papeterię. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, przenosząc się do wieków średnich lub też współcześnie napisać po prostu kilka słów do współczesnego świata. Listy do świata to jest hasło tegorocznej Nocy Muzeów w naszej bibliotece.
1: Dziękujemy bardzo. No to jeszcze spośród wielu wydarzeń Nocy Muzeów w Łodzi posłuchajmy, co przygotowała Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina i mówi dyrektor Tomasz Bębel.
5: No u nas się zacznie kulturalnie. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie skupionej na postaci Artura Rubinsteina, czyli wiadomo kogo. Potem trochę będzie bardziej energetycznie, bo krótki set fortepianowy z dwoma hitami, z Chopinowskim Polonezem Azdur, czyli takim bardzo postawnym, a potem wielka kompozycja Izaka Albenica, pierwotnie skomponowana fortepian, ale nawet nie będę mówił, Asturias zresztą powiem, znana z wykonań gitarowych, a potem jeszcze ciekawiej, bo przy fortepianie będzie można spotkać się z kimś, kogo generalnie niełatwo spotkać na estradzie, mistrzem, który przygotowuje nasze mistrzowskie fortepiany do koncertów. Kimś, kto, o kim mówią najwięksi pianiści świata, którzy przyjeżdżają do nas, Awdiejewa, Sokołow, Anderszewski, Babajan. Panie dyrektorze, pan tutaj ma mistrza. To spotkanie z mistrzem strojenia fortepianów koncertowych, panem Dzierżysławem Nowotarskim. I tu się zacznie. Jak się skończy, nie wiem, bo jeśli się wszyscy zbiorą wokół fortepianu, będziemy się starać, żeby nie zostawić napisu tu byłem, noc. Politury są strasznie drogie, ale myślę, że będzie można szarpnąć strunę, podnieść tłumik, nacisnąć pedał.
1: Oto Noc Muzeów w Łodzi, a teraz?
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Trwa weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dzisiaj jeszcze, no tak, kolejne informacje, które zmieścić muszę, bo obiecałem, że będą. No pewnie, że będą. Geyer Music Factory, sporo wiemy, no to powiem, co już wiemy. Sprawdzimy, co słychać w manufakturze ten weekend. To Senioralia 3-2-1 start. Do tego wszystkiego zbliża się 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Będzie też okazja, by wybrać się za chwileczkę na spacer po Rokiciu, choć tak jak mówiłem, mam nadzieję, że pogoda dopisze. Będzie też o castingu do Krainy Lodu Teatru Muzycznego w Łodzi. No a wcześniej, bo już teraz, bardzo ciekawy koncert. Koncert, no, ciekawy muzycznie, ale przede wszystkim charytatywny. Po to, by pomóc, by wesprzeć hostel interwencyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Transfobii, Bifobii oraz Homofobii.
0: Co jest grane w Łodzi?
1: To koncert, to spotkanie, ognisko, no i tak jak mówię, okazja do tego, by wspierać charytatywną tutaj działalność hostelu interwencyjnego w Łodzi. Ten koncert to wydarzenie już we wtorek 26 maja, w samo południe. Wystąpi Filip Lato jako gość specjalny, a będzie to okazja do tego, by, tak jak mówię, no z jednej strony wspierać hostel, z drugiej strony, by wziąć udział w takim wydarzeniu, no i muzycznym, i wspólnotowym. Dlatego, że wszystko rozpocznie się już o 12, tak jak wspomniałem, i na początek to będzie ognisko i zajęcia z końmi. Czeka na Was Wiki przy Prądzyńskiego, a później o 18 przy Kutnowskiej akustyczny koncert charytatywny Filipa Lato, to w hostelu interwencyjnym Tęczowych Społeczników. Dowiaduje się także, że dla chętnych ekumeniczne nabożeństwo z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Transfobii, Bifobii oraz Homofobii oraz Dnia Mamy. To przy Kutnowskiej o godzinie 21.
0: Ciekawy spektakl.
1: To nie mam wątpliwości, że będzie bardzo ciekawy spektakl, tylko jeszcze na razie nie wiadomo, kto w nim zagra. Ale dobrze, no po kolei, to się oczywiście ustali, to się wyjaśni, do tego dojdzie, że będę, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, opowiadał o szczegółach i o obsadzie. Casting do Krainy Lodu, Teatr Muzyczny w Łodzi ogłosił już datę premiery. To będzie wielki debiut, wielki, cudowny, musicalowy fenomen znany na całym świecie. No i pierwsza taka realizacja w Polsce to 13 marca 2027 roku, czyli za niecały rok. Pięknie, prawda? No, debiut był na Broadwayu w 2018, disneyowska opowieść znana, no i kochana na całym świecie. Sporo już wiemy, słuchajcie, dlatego że są już znane tak zwane nazwiska, czyli postaci twórczyń i twórców tej opowieści. Jak mówi Tadeusz Kabicz, reżyser spektaklu, Kraina Lodu to musical o dużej obsadzie i bardzo szerokim wachlarzu postaci, dlatego podczas castingu będziemy szukać osób o różnych warunkach i umiejętnościach. Potrzebni są zarówno artyści o zdolnościach lalkarskich, czy osoby odnajdujące się w typowo baśniowych rolach. Zależy nam na wszechstronności, umiejętności poruszania się między humorem, baśniowością i prawdziwymi emocjami. Sednem opowieści jest relacja Elsy i Janny, dlatego będziemy koncentrować się na silnych kobiecych postaciach, które uniosą rolę zarówno aktorsko, jak i wokalnie. Te partie wymagają trudnego, efektownego śpiewania, dużej świadomości scenicznej i umiejętności stworzenia głębokiej, poruszającej relacji. Casting to dwa etapy. Pierwszy, do 1 czerwca trzeba przesłać zgłoszenie, self-tape, krótka informacja o sobie, no i pokazać swój talent. No a jeżeli chodzi o tych, o których już możemy mówić, to nie tylko pan reżyser, słuchajcie, Tadeusz Kabicz, ale to także kierownictwo muzyczne, które objął Jan Stokłosa. A za tłumaczenie odpowiadać będzie Michał Wojnarowski. W łódzkiej produkcji wykorzystane zostaną projekty kostiumów i scenografii autorstwa Natalii Kitamikado, a opracowania nowej choreografii podjął się Michał Cyran. Reżyserię światła powierzono Arturowi Wytrykusowi, natomiast projekcję przygotuje Karolina Jacewicz. No to jeszcze skład, słuchajcie. Kto będzie Svenem? Kto beztroskim bałwankiem Olafem, kto Anną, kto Elsą i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no temat oczywiście bardzo ciekawy, bardzo ważny, premiera 13 marca 2027 roku. To będzie nasza łódzka, polska, Kraina Lodu.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: No a tutaj wiele zależy od pogody, która może wpłynąć na wysokość frekwencji, ale także uniemożliwić no, to wydarzenie. Słuchajcie, Zielona Łódź zaprasza na spacer po Rokiciu. No i faktycznie, jeżeli będzie padać, jeżeli warunki nie będą sprzyjające, to może być to wydarzenie odwołane, dlatego zachęcam oczywiście do tego, by śledzić do ostatniej chwili media społecznościowe Zielonej Łodzi, bo zespół Zielonej Łodzi nawet w ostatniej chwili potrafi umieścić taką informację, że no słuchajcie, to nie da się, prawda? Warunki są niesprzyjające, może nawet niebezpieczne, przekładamy, bo to zwykle jest tak, że jest wydarzenie nie odwołane, tylko przełożone. Póki co nie miałem żadnej informacji, że to się nie odbędzie albo że zostanie przesunięte na jakiś inny termin. Niedziela, tak, samo południe i opowieść pomiędzy dwiema długimi majówkami, czyli niedzielny spacer pełen ciekawostek historycznych. Tutaj spotkanie z Łukaszem Śwituniakiem z Łódzkiej High Story, czyli wycieczka, wyprawa, spacer na Rokicie. Ciekawe akcenty, oczywiście, że zielone, park Sielanka przepiękny i to nie wszystko. Po drodze EC2, stare cmentarze, miejsca pamięci, miejsca architektury, rzeka Jasień i piękne budynki także a propos architektury międzywojnia i powojennej Łodzi. Także słuchajcie, no, zresztą mam tutaj napisane w takiej notatce, jaką otrzymałem z Zielonej Łodzi, trzymajmy kciuki za słońce i pogodę w niedzielę. Póki co, słuchajcie, mówię, spotkanie i start wyprawy przy skrzyżowaniu Felsztyńskiego z Aleją Politechniki. Trasa łatwa, około 2 godzin tego spaceru.
0: Wkrótce.
1: Wkrótce także Geyer Music Factory w Białej Fabryce. To już wydarzenie odbędzie się po raz 17 w Łodzi na dziedzińcu Białej Fabryki. Sporo już wiemy, słuchajcie, wszystko rozpocznie się 3 lipca. Inauguracja i Tribute to Phil Collins w wykonaniu Radka Bolewskiego i Leszka Kołodziejskiego Band. No, wielka to postać, legenda pop-rocka, także i dla mnie osobiście bardzo ważna postać, wokalisty, perkusisty, no także tutaj powiedzmy sobie takie nawiązanie do grupy Genesis mógłbym uczynić, bo to też dla mnie bardzo ważna formacja generalnie. To jeden z najważniejszych dla mnie twórców. Dziedziniec Białej Fabryki znów wypełni się generalnie piękną muzyką i to będzie spotkanie, właśnie takie odniesienie, nawiązanie do wielkich postaci, wielkich gwiazd muzyki. W lipcu rusza 17. edycja Geyer Music Factory i w tym roku podczas tych letnich koncertów usłyszymy legendarne utwory takich artystów właśnie jak Phil Collins, Agnieszka Osiecka, Republika czy Eric Clapton. Warto zwrócić uwagę, że generalnie będzie to klimat lat 70., 80., te dwie cudowne muzyczne dekady, a do tego wszystkiego także nawiązanie do muzyki filmowej, do ścieżek dźwiękowych z filmów Quentina Tarantino. Muzyczna podróż zatem przez różne epoki, różne style, pośród różnych gwiazd i to wszystko w pięknych i znanych dla tej przestrzeni, no nie tylko do tej przestrzeni, nie tylko z tego powodu, ale pięknych, zabytkowych przestrzeniach Białej Fabryki. Na początek coś dla fanek i fanów Phila Collinsa, no i tak jak mówię, też znane nazwiska Radek Bolewski, Leszek Kołodziejski, dwie muzyczne osobowości, no i opowieść właśnie muzyczna o tych przebojach, które doczekały się tutaj takiej reinterpretacji w ich wykonaniu. To przeboje Phila Collinsa. Jak czytam, połączą oni szacunek do oryginału z nowoczesnym brzmieniem i świeżą energią. Tydzień później, 10 lipca, tribute to Agnieszka Osiecka, Orientalnie. To zespół Sentido. A później, 17 lipca, tribute to Fever Night, Fever Night, Fever. Czyli, no, Fever Night, 70 i 80, Dorota Kołodziej wraz z zespołem, no i czasy błyszczących kul dyskotekowych. No i największe złote przeboje takich twórców jak Bee Gees, ABBA czy Tina Turner. A 31 lipca Latające Talerze. Ten zespół da koncert pod tytułem Tribute to Republika. 7 sierpnia Tribute to Tarantino Movies. 14 sierpnia Tribute to Eric Clapton. Ważne wydarzenia, ważne nazwiska, piękna okazja do tego, by się spotkać. Oczywiście, że do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi będę jeszcze zaglądał nie tylko w sprawie Geyer Music Factory, choć tak jak mówię, skoro sporo już wiemy, to proszę bardzo, za organizatorami przekazuję. Natomiast teraz sprawdźmy jeszcze, co słychać w manufakturze. No przede wszystkim, tak jak mówimy, Senioralia, czyli początek tego wydarzenia, no przekazanie klucza do bram miasta, natomiast to także inne bardzo ciekawe wydarzenia, jak Noc Muzeów. W manufakturze to 3 muzea w sumie, ale też dodatkowe atrakcje, to wszystko oczywiście po to, by spotkać się wokół sztuki współczesnej, zwiedzić pałacowe wnętrza dawnych łódzkich fabrykantów, Muzeum Fabryki MS2 i Muzeum Miasta Łodzi. No i czeka nas także bardzo ciekawy i wyjątkowy spacer, to jest tak naprawdę powrót do tych wydarzeń, które stały się takimi cyklicznymi spotkaniami, spacerami, bo to będzie połączone wszystko z Nocą Muzeów, choć odbędzie się tradycyjnie w niedzielę. No, w tym sensie połączone, słuchajcie, że będzie pewną kontynuacją. tutaj mamy sztukę współczesną, awangardę, wyjątkowe wydarzenia związane też z obchodami roku Aliny Szapocznikow. To do godziny 22:00 Dary Przyjaźni. Blisko 150 dzieł, które w latach 2024-2026 zostały podarowane do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. To w sumie 80 postaci, artystek, artystów, różne kraje. Słuchajcie, to w Muzeum Sztuki w MS2 sposoby widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, czyli opowieść o XX i XXI wieku, historii też samego muzeum, no i prezentacja rzeźby Podróż Aliny Szapocznikow. Natomiast słuchajcie, to też, jak wspominam, okazja do tego, żeby pójść później na spacer i pomówić o tym mieście w kontekście miasta fabryk. Muzeum Fabryki. Pytanie o to, jak wyglądało życie w jednym z największych przemysłowych imperiów dawnej Łodzi. To o tym będzie można przekonać się podczas bezpłatnych spacerów architektonicznych po manufakturze. To wszystko będzie organizowane jako cykl kolejnych spotkań w każdą niedzielę aż do końca sierpnia. To teraz od 17 do 30 w samo południe. Ciekawostki, tajemnice dawnej fabryki rodziny Poznańskich zdradzą wykwalifikowani przewodnicy z Muzeum Fabryki. To będzie wyjątkowa okazja nie tylko dla miłośniczek i miłośników historii, ale także dla tych wszystkich, którzy chcieliby po prostu odczarować pewne mity, legendy, poznać prawdę, a także ciekawostki. Szlak spaceru zaczyna się przy wejściu do kina, następnie ta droga idzie przez rynek Włókniarek Łódzkich, aż po słynną bramę przy Ogrodowej. No, bramy też przedstawiać nie trzeba, słuchajcie. Spacery w każdą niedzielę aż do końca sierpnia w dwóch turach. Pierwsza o 12, druga o 17. Znów dodam, trzymam kciuki za pogodę. A skoro już powiedzieliśmy o słynnej bramie, o tej przestrzeni, też Muzeum Miasta Łodzi, no to oczywiście także i tutaj Noc Muzeów, Dętka do pierwszej w nocy czynna, a zwiedzanie pałacu także w grupach, gdzie ostatnie wejście zaplanowano o godzinie 24.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: No, ten jingle, to powiedzenie, ta refleksja odnosi się tak naprawdę do wszystkich tematów, jakie poruszam w programach, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Tym razem zwracam uwagę, żeby nie przegapić, że zbliża się 44. Festiwal Szkół Teatralnych. To od 18 do 24 maja Łódzka Szkoła Filmowa zaprasza. To bardzo rozbudowany program, który znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu. Tutaj także lokalizacje, miejscówki, no bo na przykład będzie wyłącznie dla uczestników festiwalu i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi impreza plenerowa w Szkole Filmowej w Łodzi na terenie kampusu, to o 21:30, ale inauguracja 44. FST o 20:30 w Teatrze Nowym. Duża scena. Schody to spektakl w Teatrze Arlekin, a Magiczna Rana też w Szkole Filmowej w Łodzi w hali telewizyjnej. Tak będzie wyglądał pierwszy dzień festiwalu, czyli poniedziałek. Kolejne dni jeszcze omówię, a za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
5: Wiadomo, że niskie ceny są.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: TPO.pl. TPO.pl.
2: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
1: TPO.

0: Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.